0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na tydny. A nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Rock Radio 103,8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Była muzą młodopolskich malarzy, a jej tragiczna historia nie schodziła z łam międzywojennej prasy.
2: Historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy tragicznie.
1: O tym już za chwilę. Rugby, sporty walki, a także hokej to dyscypliny, które w Krakowie z powodzeniem trenują kobiety. O kondycji damskiego sportu, a także o ofercie dla zawodniczek i zawodników z niepełnosprawnościami rozmawiam z Michałem Sobolewskim z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
0: Audycja sportowa w Krakowie.
3: Jeżeli mówimy o sporcie kobiet, to w Krakowie możemy mówić o funkcjonowaniu zespołów, które bardzo się nie kojarzą z kobietami, a sekcje kobiece mamy. Mam tu na myśli chociażby Juvenię, gdzie sekcja rugby kobiet funkcjonuje,
1: tak.
3: Czy KS Krakowie 1906, gdzie mamy sekcję hokeja kobiet. To pokazuje, że kobiety, tak jak i mężczyźni, są stworzeni do sportu i do różnych dyscyplin i one nie muszą być delikatne i subtelne.

0: jak gimnastyka, to też sporty walki, sporty drużynowe, tylko musimy tą chęć do uprawiania sportu pobudzać u nich.
1: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z hokeistkami z Krakowi i mówiły, że no od samego początku same kłody pod nogi, a główna kłoda to brak pieniędzy. Niestety sporo pieniędzy idzie na drużynę męską. Hokeistki mogły trenować na Siedleckiego w tak zwanym międzyczasie, jak panowie skończą treningi, i to był też właśnie spory problem dla tej drużyny.
0: Tak, a jednocześnie jest to sekcja, która już ma 20 lat, czyli dosyć długą tradycję. My widzimy problemy wielu podmiotów, natomiast często to jest też tak, że mówimy tu o lodowisku. Tutaj lodowiskiem zarządza Krakowia, nie KS Krakowia 1906, tylko KS Krakowia. Interesy różnych podmiotów, które trzeba łączyć ze sobą. Staramy się być gdzieś po środku i pomagać tak, jak możemy.
1: Ja myślę, że Adam Grzanka z Nowej Huty, który od lat postuluje budowę kolejnych lodowisk w Krakowie, jako też zapalony nie tylko kabareciarz i stand-uper, ale hokeista, gdzieś tu chyba ma rację. Przydałoby nam się drugie lodowisko, bo też i uczniowie na przykład z byłej szkoły podstawowej mojego syna mieli zajęcia na Siedleckiego i brakuje chyba też lodowiska.
0: To jest rzecz, o której wiemy, co do której mają świadomość władze miasta i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie działań, które będą zmierzać do tego, żeby te obiekty powstawały i żeby było gdzie hokej w Krakowie uprawiać w większej ilości miejsc.
1: Myślę, że nie możemy też nie wspomnieć o możliwościach sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tutaj wielki plus i chyba medal dla miasta za halę stulecia Krakowi.
0: Medal dla miasta i Ministerstwa Sportu, bo to inwestycja, która została wsparta kwotą 13 milionów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sama inwestycja kosztowała około 45,5 miliona złotych. Hala stulecia KS Krakowia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych. I tutaj właśnie ten sport niepełnosprawnych jest tym priorytetem. I ogrom dyscyplin sportowych, które osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać. Karate, ucznictwo, tenis stołowy, golbol, szermierkę na wózkach, judo, paraboks, blind football. Co jest ważne, są to niektóre z tych sekcji z założenia są sekcjami dla osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wiele tych sekcji czy tych zajęć to jest tak naprawdę łączenie i wspólne przebywanie ze sobą i trenowanie osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. I to też jest fajne, bo to jest takie miejsce, które się stało takim centrum integracji tych osób, które mimo swoich niepełnosprawności chcą uprawiać sport i ten sport ich łączy i integruje.
1: Szczegóły na stronie ZIS-u.
2: Wędrówki po Krakowie.
1: Teraz zabieram Was na wycieczkę do dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim, bo to właśnie tam powstał najnowszy krakowski park.
3: Park Kurczaba, zlokalizowany właśnie w Dolince Kurczaba o tej samej nazwie. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Park ten podzielony jest na dwie części. Południowa, ulokowana wyżej z ogrodzonym wybiegiem dla psów oraz część północna, większa, obniżona, otoczona stromymi skarpami w miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się wyrobisko z lat 60. i 70., co widoczne jest na ortofotomapie z właśnie 1970. roku. To, co było głównym celem tej realizacji, to udostępnienie tego miejsca. Teren ze względu na swoje ukształtowanie był miejscem raczej niedostępnym. Krakowianie z niego korzystali, natomiast było to miejsce no, nie w pełni udostępnione, nie dla każdego dostępne, więc to było priorytetem projektu stworzonego w ramach budżetu obywatelskiego, żeby to miejsce mieszkańcom udostępnić w taki sposób, żeby mogły korzystać z niego wszystkie grupy społeczne i tak też się stało. Park to nie tylko nowe alejki i tarasy spacerowe, ale też pełna dostępność dla wszystkich dzięki pochylniom z poręczami, które tam powstały i rzeczywiście są tam różnego rodzaju zjazdy i ścieżki prowadzące właśnie do tej dolinki, tak żeby można było z niej bezpiecznie korzystać. Dla najmłodszych powstała strefa zabaw z równoważniami, z jeżdżelniami, mostami kostkami linowymi, drabinkami, z takimi sensorycznym torem przeszkód. Wszystko to natomiast jest wpisane w naturalne ukształtowanie tego terenu i rzeczywiście charakter tego parku jest mocno zdeterminowany przestrzenią, w której został on stworzony. Są też oczywiście miejsca do relaksu, takie jak ławki, hamaki, piękna zieleń z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Zachowana też została strefa biocenotyczna z zamierającymi drzewami. Jest to ważna przestrzeń dla przyrody, ale także dla edukacji ekologicznej. Całość terenu została oświetlona, tak więc można z tego miejsca korzystać również po zmroku i to sprzyja właśnie udostępnieniu tej przestrzeni. Projekt realizowany był w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, natomiast wcześniej również w ramach budżetu obywatelskiego odbywały się tam spacery. Był to taki cykl spacerów przyrodniczych. Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość odwiedzić ten teren razem z przyrodnikami i badać go i sprawdzać go pod różnym kątem, bo były to spacery herpetologiczne, ornitologiczne, entomologiczne, botaniczne, więc to wszystko składało się na to, żeby lepiej poznać tą przestrzeń, żeby sprawdzić, jaki ma potencjał przyrodniczy, jaki ma potencjał rekreacyjny i efektem tych wszystkich zamierzeń jest właśnie park, który w tym miejscu powstał.
1: Przypomnę, park Kurczaba znajdziecie w dzielnicy 12 Bieżanów Prokocim.
2: Kryminalny Kraków.
1: Malowali ją Wincenty Wodzinowski, Wojciech Kossak i Piotr Stachiewicz. Zofia Paluchowa, zwana Piękną Zośką, rozpalała emocje młodopolskich artystów. Historia jej życia to historia emancypacji, przemocy i zbrodni, która wstrząsnęła przedwojennym Krakowem. Posłuchajcie.
4: Piękna Zośka była chłopką. Była chłopką z jednej z wsi, które tworzyły późniejszą znacznie Nową Hutę, ponieważ mówimy teraz o latach 20. XX wieku. Katarzyna Kobylarczyk, jestem reporterką, reportażystką, zbieram historię kobiet Nowej Huty i tworzę Nowochódzkie Archiwum Społeczne Ośrodka Kultury Norwida. Zośka pochodziła ze wsi, która nazywała się Dłubnia, tak jak w tej chwili rzeka. I była ponoć rzeczywiście niezwykle piękną, młodą dziewczyną, którą portretowali młodopolscy malarze. Nigdy nie pozowała do aktów i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Jej portrety, które mamy zachowane, to są zawsze portrety w przepięknym stroju krakowskim. Wcześniej ponoć do portretów też pozowała jej mama. Natomiast historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy małżeńskiej, o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy bardzo tragicznie. Mianowicie w 1921 roku Zośka wyszła za mąż za szewca Macieja Palucha. To małżeństwo od początku bardzo źle się układało. Paluch był znany z tego, że pije, że bije swoją żonę, bije swoje dzieci, że jest po prostu przemocowcem. Zośka miała z nim 4 dzieci. Wiemy, że wiek dojrzały z tych dzieci osiągnęła tylko 2. Natomiast Zośka była kobietą zdecydowaną, z pazurem, potrafiącą o siebie zawalczyć, ponieważ już w 1926 roku od Palucha odeszła. Zdecydowała się na ten, no trudny chyba w takim wiejskim środowisku krok, to znaczy wystąpiła o formalny rozwód do Sądu Okręgowego w Krakowie i sąd ten rozwód przyznał.
5: Bardzo odważna decyzja. Tak jak mówisz, wiejskie środowisko też pewnie klerykalne, rozwód, rzecz niespotykana w dwudziestoleciu.
4: Rzeczywiście. Przyznam, że kiedy się dowiedziałam o tym, że tam był rozwód taki formalny, to nabrałam olbrzymiego szacunku do jej odwagi, do zdecydowania. Ona naprawdę potrafiła tutaj o siebie zawalczyć. Sąd co więcej przyznał jej alimenty. Maciej Paluch miał płacić żonie, byłej żonie, alimenty na dzieci i ponoć początkowo rzeczywiście płacił. Natomiast w pewnym momencie zdecydował, że już nie będzie tego robił i Zośka postanowiła wciąż walczyć o swoje, to znaczy domagała się od niego, żeby jednak te pieniądze jej przekazywał. To się kończyło bardzo często awanturami, Paluch nachodził ją, jej rodzinę, często pijany, groził im i wreszcie Zośka podała go kolejny raz do sądu. On powiedział jej, że nic z tego nie będzie, ponieważ w krótkim czasie i tak jasny piorun trafi cię w samo serce.
5: No i ta bardzo groźna przepowiednia niestety spełniła się.
4: Tak, rzeczywiście. 15 maja Zośka, chcąc odzyskać swoje pieniądze, udaje się do swojej byłej chaty, w której mieszka teraz Maciej Paluch, ponieważ były mąż obiecuje jej, że ma dla niej przygotowane zaległe pieniądze. Ostatni raz widziana jest o godzinie 14, kiedy wchodzi do chaty i później ślad po niej ginie. Rodzina zaczyna jej oczywiście szukać. Dopiero 18 maja składają oficjalne powiadomienie o tym, że Zośka zaginęła. Tutaj wkraczają do akcji śledczy z Krakowa, którzy wchodzą do tej chaty i już w obejściu znajdują ludzkie szczątki. Potem też przeszukują rzeki Dłubni i w rzece rzeczywiście też odnajdują szczątki pięknej Zośki.
5: Ta zbrodnia wywołała sensację w ówczesnym Krakowie?
4: Ogromną. To była sprawa, którą żyły nie tylko podkrakowskie wsie, ale cały Kraków, zwłaszcza, że Ilustrowany Kurier Codzienny, słynny IKAC, bardzo wnikliwie i dokładnie relacjonował i śledztwo, i późniejszą, rozpoczętą w grudniu rozprawę sądową, więc to rzeczywiście była zbrodnia, którą wówczas żył cały Kraków.
5: Co stało się z Paluchem?
4: Paluch w sądzie nigdy nie przyznał się do winy, natomiast śledczy w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości udowodnili mu morderstwo. Został skazany na 15 lat i tutaj zachował się też cytowany przez IKAC takie bardzo piękne zdanie o tym wyroku. On dostał 15 lat ciężkiego więzienia obostrzonego twardym łożem co miesiąc oraz ciemnicą każdego 15 maja w rocznicę zbrodni. Siedział w Nowym Wiśniczu, na zamku w Nowym Wiśniczu, które wówczas było ciężkim więzieniem. W pewnym momencie zdecydował się przyznać do zbrodni, napisał list do prezydenta Narutowicza z prośbą o wcześniejsze ułaskawienie i tam przyznał się do morderstwa żony. Natomiast wyrok odsiedział w całości i zmarł dopiero w 1960 roku, więc najstarsi krakowianie pamiętają go jeszcze, ponieważ mieszkał później w Podgórzu i żebrał na schodach kościoła świętego Marka. Więc ci najstarsi krakowianie jeszcze go pamiętali.
5: Piękną Zośkę udało wynieść się na deski teatru. Tu, co prawda, nie teatr ludowy po sąsiedzku, ani Łaźnia Nowa kawałek dalej, ale teatr Wybrzeże chyba postanowił wziąć na warsztat tę kryminalną historię.
4: Rzeczywiście była sztuka reżyserowana chyba przez Marcina Wierzchowskiego, prawda? Poświęcona pięknej Zośce, no a Nowochucianie troszkę ją przygarnęli jako część swojej historii. No i wspominamy ją zawsze, pamiętamy o niej. Postać pięknej Zośki pojawia się też w Korowodzie Nowochuckim, który rusza z Ośrodka Kultury Norwida, więc staramy się pamięć o tej dzielnej w końcu i pięknej kobiecie kultywować.
1: Portrety pięknej Zośki znajdziecie między innymi w Muzeum Krakowa.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Nowa Huta już od samego powstania nie miała zbyt dobrej prasy. Już w latach 50. reporterzy pisali o niej jako o miejscu, w którym milicjanci nie poruszają się bez naładowanej pepeszy. Na porządku dziennym były burdy, kradzieże i pobicia. Ale dopiero zbrodnia z lat 70. trafiła do podręczników polskiej kryminalistyki. Kuba Kusy, zapraszam do wysłuchania tej mrożącej krew w żyłach historii.
2: Kryminalny Kraków.
4: Co to za kombinat metalurgiczny i co to za huta, jeśli do wielkiego pieca nikt nie wskoczył albo nie został wrzucony, prawda? Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, reportażystka, autorka książek o Nowej Hucie, archiwistka Nowochuckiego Archiwum Społecznego Ośrodka Kultury Norwida. Ja bardzo długo słyszałam różne historie o tym, a jaki to inżynier się utopił w wielkim piecu, a kogo tam wepchnięto, i traktowałam to jako taką urban legend, jako taką miejską legendę. Absolutnie nie dawałam żadnej wiary. Aż do momentu, kiedy przygotowywałam spacer o nowochuckich zbrodniach i dowiedziałam się, że rzeczywiście była taka zbrodnia, kiedy mężczyzna wrzucił, może nie do wielkiego pieca, ale do kadzi z gorącym żużlem, zwłoki kobiety, którą wcześniej zabił.
5: kiedy ta zbrodnia miała miejsce? Czy to są jakieś prapoczątki Nowochódzkiego Kombinatu, czy już późniejsze lata?
4: To są już lata późniejsze. Cała sprawa zaczyna się 3 września 1972 roku, czyli już późno, kiedy operator suwnicy w stalowni konwertorowo-tlenowej Antoni M. ma swój dyżur na kombinacie. Jest około 3 nad ranem i on nagle widzi, że gdzieś w okolicach tych mostków suwnicowych kręci się jakiś podejrzany facet, który tak jakby się troszkę chowa. Antoni M., który zresztą został za to uhonorowany później, uwaga, uwaga, dyplomem uznania oraz kryształowym pucharem, wychodzi ze swojej tej takiej klatki suwnicowej i idzie zobaczyć, kto tam tak się czai. Odkrywa Ryszarda H. Ryszard H. też jest suwnicowym, ale to jest w ogóle nie jego zmiana i nie powinno go tu być. Ryszard się tłumaczy, że zaspał, że jest pijany, że trochę się ukrywa przed swoim brygadzistą, żeby nic nikomu nie mówić. No Antoni wraca do siebie na suwnicę, ale nagle widzi, że w tej kadzi z żużlem coś się pali. Jakieś szmaty, jakiś karton. Bardzo Państwa przepraszam, będzie bardzo krwawo. W pewnym momencie widzi tam ludzką stopę. I natychmiast oczywiście zatrzymuje cały ten ciąg, biegnie schwytać Ryszarda H. Ryszard H. nawet nie próbuje się bronić, zostaje zatrzymany, zostaje wezwana milicja. No i okazuje się, że rzeczywiście w kadzi z żużlem, w tym ogromnym żarze, pływają ludzkie szczątki.
5: Czyje?
4: Barbary S. Barbara S. jest rozwódką z synkiem, ma 40 albo miała 42 lata i poznała Ryszarda H. najprawdopodobniej poprzedniej nocy. Ryszard poznał ją w knajpie na Starym Mieście, gdzie Barbara przychodzi, to jest ponoć jej stałe miejsce, ona tam czasami bywa. Personel ją zna, wie, że ona wypija kilka drinków i idzie sobie do domu.
5: Taka ćma barowa.
4: Troszkę taka ćma barowa, tak. Możliwe, że szuka kogoś, no tego nie wiemy. Natomiast nigdy nie sprawia żadnych kłopotów, jest bardzo uprzejmą, miłą klientką i taką personel ją zapamiętuje. No i właśnie w tym barze Barbara poznaje Ryszarda. Ryszard stawia jej drinki. Podobno, to wiemy niestety tylko ze zeznań Ryszarda, to jest jej pomysł, żeby pójść do niego. I rzeczywiście około 2 nad ranem lądują w mieszkaniu u Ryszarda. To jest mieszkanie na terenie Nowej Huty. Ostatnio mi się udało dowiedzieć, jakie to osiedle, ale nie powiem może, bo to trochę mogłoby obniżyć wartość mieszkań.
5: Albo podnieść.
4: Albo podnieść. No, w każdym razie jest to 11-piętrowiec, a w Nowej Hucie nie ma takich wiele. 5. piętro. Ryszard mieszka tam z matką. Ryszard też jest po rozwodzie. Z zawodu wyuczonego był cholewkarzem, natomiast pracuje rzeczywiście jako suwnicowy, mieszka z matką, dwukrotnie był już karany za znęcanie się nad rodziną, więc ma jakąś kryminalną przeszłość. Na kombinacie też ma kiepską opinię jako taki pracownik, który jest niesolidny, pije, co więcej na suwnicę ponoć sprowadza sobie kobiety i kiedy zaczyna podejmować u siebie Barbarę, w pewnym momencie coś idzie nie tak. Z późniejszych jego zeznań, które składa w śledztwie, wynika, że apetyt Barbary jest duży, a Ryszard nie może go mu sprostać. Podobno Barbara zaczyna się z niego wyśmiewać, a to doprowadza go do wybuchu furii, która kończy się dla Barbary śmiertelnie. Ryszard bardzo długo w śledztwie mataczy. Usiłuje wmówić śledczym, że Barbara popełniła samobójstwo, że on chciał ją już wyrzucić z domu, bo musiał iść na poranną zmianę do kombinatu, ale zostawił jej kanapki na stole razem z nożem i że ona ten nóż sama wbiła sobie w gardło i popełniła w ten sposób bardzo wyrafinowane samobójstwo. Oczywiście śledczy ani przez moment w to nie wierzą. Natomiast kiedy wchodzą do tego mieszkania, w którym dokonała się zbrodnia, zastają tam widok, który jest absolutnie mrożący krew w żyłach. Już na schodach, na klatce schodowej widać plamy krwi. Mieszkanie jest po prostu w straszliwym stanie. Widać rozbryzgi tej krwi na zasłonach. Jest nią przemoczony cały dywan. W toku śledztwa okazuje się, że Ryszard, kiedy zorientował się, że Barbara nie żyje, postanowił pozbyć się zwłok. A ponieważ był z zawodu cholewkarzem i znał się trochę na przepraszam, rozczłonkowywaniu, więc bierze się do tego z pewnym znawstwem. Częściowo rozgrywa się to w salonie na łóżku, częściowo w łazience, gdzie on próbuje się pozbyć części drobniejszych zwłok. Natomiast w pewnym momencie Ryszard stwierdza, że to jest świetny pomysł, żeby tych zwłok pozbyć się tam, gdzie one spłoną, to znaczy zawieźć je na kombinat. Ryszard nie ma samochodu, więc wzywa taksówkę. I do tej taksówki wkłada szczątki Barbary owinięte w karton po telewizorze, obwiązane siatkami i w ten sposób, mając przepustkę na kombinat, wjeżdża na teren huty jeszcze wówczas imienia Lenina i dostaje się na swój wydział do stalowni konwertorowo-tlenowej i zaczyna tam po trochu wrzucać zwłoki. Natomiast jest w jakimś amoku, w jakimś szale. Robi to bardzo nieostrożnie i bardzo szybko zostaje przy tym zauważony. Polscy kryminolodzy bardzo dokładnie analizowali ten przypadek, ponieważ była to jedna z takich, był to jeden z takich przykładów najbardziej dobitnych na rozczłonkowanie zwłok. I to było bardzo dogłębnie studiowane w latach 70. przez polską kryminalistykę. Stąd znamy te wszystkie szczegóły, one są opisane w prasie fachowej. Oczywiście Ryszard jest badany przez psychiatrów, przez biegłych, którzy stwierdzają, że jest poczytalny absolutnie, że ma nieprawidłową osobowość, ale że wiedział, co robi.
5: Jak kończy się historia Ryszarda?
4: Ryszard dostaje wyrok 25 lat więzienia. W 1972 roku rozpoczyna odbywanie kary. Wychodzi na wolność po odbyciu całkowitej kary w 1999 roku, więc miałby teraz jakieś 86 lat i być może wciąż chodzi pomiędzy nami.
1: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie. Gdy pada temat krakowskich kopców, do głowy przychodzą nam kopce Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Czasem ktoś przypomni sobie o nowochuckim kopcu Wandy. Okazuje się, że w Nowej Hucie znajdziecie jeszcze jeden kopiec. Nieco skromniejszy, ale o bardzo ciekawej historii.
2: Wędrówki po Krakowie.
6: Kopiec zwany kopcem Lutrów, znajdujący się na terenie dawnej miejscowości Łuczanowice. To jest teren obecnie dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie. Dość wysoko położony, bo około 280 metrów nad poziomem morza. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Kopiec, który dość rzadko jest uczęszczany, odwiedzany może przez turystów, ponieważ znajduje się na samych obrzeżach Krakowa. Również w takim miejscu, że no nie za bardzo można tam podjechać. Nawet samochodem osobowym jest to dosyć trudne, nie mówiąc już o jakichś autobusach turystycznych, gdzie jest to niemożliwe i dlatego no, trzeba kawałeczek pod górę iść, ale jak już się wyjdzie, no to czeka nas pewna nagroda, zwłaszcza jeśli jest ładna pogoda, ponieważ stamtąd rzeczywiście roztacza się taki bardzo ciekawy widok na Nową Hutę. No i sam kopiec, tak, nawet kiedyś było w jakimś quizie, jakimś konkursie pytanie, żeby wymienić dwa kopce z Nowej Huty. No, z kopcem Wandy ludzie raczej problemu nie mieli. Z tym drugim już bardziej, bo okazuje się, że nawet ludzie z Nowej Huty niekoniecznie wiedzą, że taki zabytek mamy. Zabytek z końca XVIII wieku, bo on został usypany w 1787 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Łuczanowic, Marcjana Żeleńskiego.
5: Z tych Żeleńskich od Boja czy inni?
6: Troszkę tak i troszkę nie, dlatego że to trzeba wyjaśnić. Nazwisko jest to samo i przodkowie też byli ci sami, ale ta linia Żeleńskich, z których pochodził właśnie na przykład Władysław Żeleński, kompozytor, Stanisław Gabriel Żeleński, właściciel zakładu witrażów, skąd pochodzi właśnie Tadeusz Boj Żeleński, ona się oddzieliła w drugiej połowie XVII wieku, zamieszkała w Grodkowicach, no a ci Żeleńscy, którzy od połowy XVI wieku mieszkali w Łuczanowicach, mieszkali sobie tutaj dalej do, no jeszcze do końca XVIII, początku XIX wieku.
1: Zrobiłem taką krótką wycieczkę w stronę genealogii rodziny Żeleńskich, ale wróćmy zatem do tego kopca. On nazywany jest kopcem Lutrów. Dlaczego?
6: Muczanowice były takim miejscem, gdzie różni innowiercy po prostu spotykali się i sami Żeleńscy również przyjęli to wyznanie. Oni zresztą wokół tego kopca, to jest dosyć myślę ciekawe, utworzyli cmentarz pod koniec XVIII wieku, no właśnie w tym czasie, kiedy ten kopiec był sypany. Tam przenieśli szczątki swoich przodków i tam ten cmentarz przez kilkadziesiąt lat, niedługo, bo do lat 40. XIX wieku funkcjonował. No i do dziś ten teren jest własnością parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie, znajdującej się przy kościele świętego Marcina, czy działającej przy kościele świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej. Gdybyśmy się tam dzisiaj wybrali, my to zawsze robimy z naszymi grupami w ramach akcji Zajrzyj do Huty, to można tam zobaczyć również do dzisiaj zachowanych kilka grobów, chyba około 5, jak dobrze pamiętam, z czasów, kiedy ten cmentarz jeszcze funkcjonował.
1: A kopiec sam z siebie też jest mogiłą, czy nie?
6: Tak, jest mogiłą, dlatego że w jego wnętrzu są pochowane osoby, tak właśnie przodkowie Żeleńskich, także jak najbardziej, w przeciwieństwie na przykład do kopca Kościuszki, gdzie wiadomo, że Tadeusz Kościuszko tam nie spoczywa, czy kopca Piłsudskiego, tych XIX-XX-wiecznych kopców. One są miejscem pamięci o tych osobach, no ale fizycznie ci dwaj panowie, których wymieniłem, tam pochowani nie są. Natomiast w kopcu, tutaj w Łuczanowicach, w kopcu Lutrów, są pochowane osoby.
1: To aż dziw bierze, że władza ludowa nie chciała rozprawić się z tym kopcem. Miał szczęście chyba.
6: Miał szczęście, w przeciwieństwie na przykład do kopca Estery w okolicach stadionu Wawelu, obiektów sportowych w Wawelu, ponieważ ten kopiec Esterki został w drugiej połowie lat 40., w 1948 roku bodajże, splantowany, czyli zrównany z ziemią. W ogóle tych kopców, bo od tego zaczęliśmy, kiedyś było więcej na terenie dzisiejszego Krakowa. Wiemy, że było ich więcej chociażby w rejonie dzisiejszego kopca Kraka, tak? Ten najstarszy kopiec nam się zachował, no a kiedyś tam było jeszcze mapy z połowy XIX wieku nam pokazują, że było ich tam po prostu więcej. Także te kopce cały czas są dla nas zagadkami. Warto pamiętać, że nie tylko mamy właśnie Kraka, Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego, ale też chociażby właśnie kopiec Lutrów, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy nieduży kopiec Jana Pawła II, na który jednak raczej trudno wejść i bardziej tak zza ogrodzenia można go obejrzeć.
1: Dodam tylko, że do kopca Lutrów, zwanego też kopcem Arian, dojedziecie autobusem linii 160 z Alei Przyjaźni.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Co robi prezydent, jakie są kompetencje Rady Miasta i czym różni się uchwała od ustawy? Tego dowiecie się z przygotowanej przeze mnie radiowej lekcji WOS-u. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
2: Ciekawostki o Krakowie.
7: W Krakowie władzę dzierży prezydent miasta Krakowa, który realizuje zadania przepisane prawem. Natomiast w gminie miejskiej Kraków mamy właściwie dwa organy. Mianowicie Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący i właśnie prezydenta miasta Krakowa jako organ wykonawczy. Marek Mirosławski, Urząd Miasta Krakowa. No, Rada Miasta Krakowa jako ciało kolegialne podejmuje uchwały i podejmuje je w różnych sprawach. Tytułem przykładu to Rada Miasta Krakowa decyduje o wysokości podatku od nieruchomości, który płacimy. To Rada Miasta Krakowa decyduje, jakie będą ceny biletu w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie.
1: Ale to prezydent składa projekty tych uchwał, a Rada za nimi głosuje.
7: Co do zasady tak, bo większość projektów uchwał to są projekty prezydenta miasta Krakowa, natomiast inicjatywa uchwałodawcza nie leży tylko po stronie prezydenta, ponieważ klub radnych może zgłaszać projekty, przewodniczący rady może zgłaszać projekty, a także projekty mogą zgłaszać obywatele. Istnieje tak zwana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, przy czym oczywiście tutaj są pewne obostrzenia wynikające z przepisów prawa, ale już takie projekty były rozpatrywane przez Radę Miasta Krakowa.
1: Czyli Rada daną uchwałę przyjmuje i tutaj też podkreślamy, w samorządzie mamy uchwały, nie ustawy, a bardzo często tutaj mieszkańcy mylą pojęcia.
7: Ustawy to Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Poza tym ustawy mają moc powszechnie obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uchwały Rady Miasta Krakowa mają moc tylko w Krakowie.
1: I prezydent te uchwały wykonuje. Jakie jeszcze ma kompetencje prezydent? Bo tutaj też należy mówić raz o samym prezydencie i wiceprezydentach.
7: Ja może zacznę od tego, że przepisy prawa stanowią, że wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, co do których ustawy nie mówią, że robi je ktoś inny, to robi gmina. Czyli jest takie, można powiedzieć, domniemanie kompetencji gminy w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. I przecież prezydent odpowiada za to, żeby nam wydać dowód osobisty. Prezydent odpowiada za to, żeby przyjąć operat geodezyjny do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wydaje różne decyzje administracyjne, na przykład o wycince drzew, czy też jako starosta, już nie jako wójt, tylko jako starosta, bo my jesteśmy też miastem na prawach powiatu, więc realizujemy zadania gminy i powiatu. I na przykład u nas prezydent miasta Krakowa jest organem, który rejestruje pojazd, wydaje prawo jazdy. Prezydent jest odpowiedzialny również za wiele innych obszarów życia w mieście i dlatego ma czterech zastępców prezydenta, którzy koordynują i nadzorują te obszary.
1: To zawsze jest czterech zastępców?
7: Nie, przepisy prawa stanowią, że liczba tych zastępców jest uzależniona od tego, jak duża jest gmina. I maksymalnie to może być czterech, no i Kraków jest dużym miastem, więc mamy czterech.
1: I jakie są kompetencje wiceprezydentów? Czy oni mają też jakieś z góry przypisane działki, pola, którymi się zajmują? To jest jakoś regulowane też ustawą, czy jednak pozostają do takiej dyspozycji prezydenta i prezydent decyduje, ty będziesz zajmowała się sprawami społecznymi, ty będziesz zajmował się, nie wiem, mieszkalnictwem, a ty edukacją?
7: Ta druga odpowiedź jest prawidłowa. Prezydent miasta Krakowa określił zakres działania każdego z zastępców swoich. No i oczywiście jest to podzielone, bo przecież to są kwestie gospodarki komunalnej, to są kwestie edukacji, to są kwestie polityki społecznej, to są kwestie mieszkalnictwa i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zaczęli wymieniać ten cały katalog, to by na pewno przekroczył ramy tego programu.
1: Prezydent sprawuje też pieczę nad Urzędem Miasta.
7: Zgadza się, nad Urzędem Miasta oraz nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi typu Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz jednostkami typu szkoły, przedszkola, domy kultury.
1: To jeszcze na chwilę wróćmy do Rady Miasta. W Krakowie mamy 43 radnych.
7: Zgadza się. Pytanie, czy to dużo, czy to mało, no to jest oczywiście sprawa dyskusyjna, ponieważ dawno temu przed zmianą przepisów tych radnych w Krakowie było 76. Teraz mamy 43. I wynika to z pewnego algorytmu, który jest w ustawie o samorządzie gminnym. Ile rada gminy liczy sobie radnych, liczy tylu i tylu, plus ileś tam na kolejnych ileś tysięcy mieszkańców. No jeżeli to podstawimy do liczby mieszkańców, którą mamy w Krakowie, to akurat wychodzi nam 43.
1: I radni, tak samo jak prezydent, wybierani są w wyborach bezpośrednich.
7: Zgadza się, raz na 5 lat mamy wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego. No i wówczas przychodzimy, skreślamy na karcie tego, kogo chcemy. Następnie głos wrzucamy do urny. No i na podstawie wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza ustala podział mandatów. No i kto radnym został wybrany.
1: Co radni jeszcze mogą robić oprócz tego, że głosują nad uchwałami albo zgłaszają projekty uchwał?
7: Radny ma też taką indywidualną kompetencję, mianowicie może z zachowaniem wszelkich reguł i przepisów kontrolować działalność miejskich jednostek organizacyjnych czy też urzędu. W tym zakresie działa w swoim imieniu i na swoją rzecz, a nie jako członek Rady Miasta Krakowa, czyli tego ciała kolegialnego. Oprócz tego radny musi utrzymywać kontakt z mieszkańcami, czyli do radnego możemy się zgłosić, jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy kompetencji miasta, a na przykład jest jakąś sprawą wrażliwą, problematyczną, wymaga rozwiązania, wymaga interwencji. Radni również mogą zgłaszać interpelacje, zgłaszają je do prezydenta, no i prezydent ma tylko albo aż 14 dni na odpowiedź, przy czym zarówno treść interpelacji, jak i treść odpowiedzi na interpelację jest informacją publiczną i można się z nią zapoznać w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
1: W Radzie Miasta działają także różne komisje.
7: Zgadza się. Tak jak w Sejmie posłowie pracują w komisjach sejmowych, tak w Radzie Miasta Krakowa radni pracują w komisjach Rady Miasta Krakowa, które oczywiście zajmują się tematycznie pewnymi zagadnieniami. Jeżeli wpływa projekt uchwały, to wówczas wędruje do komisji po to, aby tam ten projekt przyjąć, dopracować i później odbywa się dopiero czytanie na sesji Rady Miasta Krakowa.
1: Najważniejsza jest komisja rewizyjna.
7: No, są różne komisje. Ja wiem, że komisja rewizyjna to oczywiście nam się odpowiednio kojarzy, więc na pewno jest to komisja obligatoryjna, która zgodnie z ustawą musi być. Tak samo jak komisja główna i komisja budżetowa. No, to są komisje, które debatują nad ważnymi rzeczami, więc oczywiście one są obligatoryjne.
1: A kto sprawuje kontrolę nad działalnością prezydenta i Rady Miasta? Czy jest taka kontrola?
7: No, myślę, że ta kontrola odbywa się...
1: Oprócz kontroli obywatelskiej.
7: Uprzedził pan moją odpowiedź. Właśnie chciałem powiedzieć, że ta kontrola oczywiście odbywa się przy urnie wyborczej raz na czas. Natomiast nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego pełni prezes Rady Ministrów oraz przedstawiciele Rady Ministrów w terenie, czyli wojewodowie. Przy czym to kryterium jest sprawowane wyłącznie jako legalność. Czyli wojewoda ma prawo kontrolować, czy to, co robi samorząd, jest zgodne z prawem, czy jest legalne. Nie ma prawa zastanawiać się, czy to jest fajne, niefajne, czy to jest sensem, bez sensu. No po to mamy samorząd terytorialny, aby decydował sam za siebie, tak? Natomiast oczywiście wszystko musi być zgodnie z prawem, czyli wojewoda patrzy się, czy to, co robi rada, to, co robi prezydent, jest w zgodzie z obowiązującym prawem.
1: Jeżeli nie macie jeszcze karty krakowskiej, to spieszcie się z jej wyrobieniem. To banalnie proste, a korzyści z jej posiadania są naprawdę odczuwalne dla naszego portfela.
2: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
8: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
1: Mieszkanki i mieszkańcy, ale nie tylko, bo osoby płacące podatki w Krakowie, niekoniecznie mieszkające w mieście, mogą korzystać z tak zwanej karty krakowskiej. To przydatne narzędzie, przydatne między innymi w komunikacji publicznej. O czym mówimy?
8: Mówimy przede wszystkim tutaj o karcie, która będzie jednocześnie naszym biletem. O karcie można mówić dużo, natomiast karta jest przede wszystkim bardzo ważna dla mieszkańców. Z jednego prostego bardzo powodu daje zniżki. Zniżki w komunikacji miejskiej, jak pan redaktor powiedział, ale nie tylko w komunikacji miejskiej, również mówimy tutaj o obiektach kultury, więc naprawdę jest to rzecz, którą warto posiadać. Warto posiadać, jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa. No i mamy tutaj status na tej karcie. Wyrobienie samej takiej karty jest bardzo proste. Wystarczy tylko i wyłącznie albo być zameldowany na terenie Krakowa, odprowadzać tu podatki, albo odprowadzać po prostu podatki.
1: Czyli gdzieś składamy PIT-a.
8: Tak, składać PIT-a należy przede wszystkim tak, żeby ten PIT trafiał do Krakowa. No i później wchodzimy na stronę kaka.krakow.pl, gdzie jesteśmy w stanie sobie wyrobić właśnie taką kartę krakowską.
1: Jak wygląda ta procedura?
8: No, procedura wygląda bardzo prosto. Rejestrujemy się jak na typowe konto. Tutaj również podajemy swój adres zamieszkania, swój PESEL. My przede wszystkim polecamy, aby rejestrować się przez aplikację, ponieważ no przede wszystkim dążymy do tego jako ludzie, aby wszystko posiadać w jednym urządzeniu. Jednym urządzeniem płacić, jednym urządzeniem się legitymować, a także właśnie w tym urządzeniu posiadać bilet. Więc w momencie, w którym pobierzemy sobie aplikację, no zależną dla naszego urządzenia, czy to będzie Android, czy iOS, pobrać i tam się zarejestrować, bo później w tej aplikacji możemy kupować swój bilet. No i tym samym to jakby legitymować się podczas kontroli biletów, że tak, to jest nasza aplikacja z zakupionym biletem, pokazać do kontroli i jechać dalej.
1: To ściągnąłem taką aplikację na telefon i co dalej? No bo wspominaliśmy o tym, że państwo muszą w jakiś sposób zweryfikować to, czy odprowadzam podatki w Krakowie, czy nie.
8: Tak, no to przede wszystkim tutaj mamy dwa warianty. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa, no tutaj automatycznie sami sobie zweryfikujemy, czy użytkownikowi przede wszystkim przysługuje tutaj status mieszkańca. W momencie, jeżeli jest to osoba z zewnątrz, czy na przykład z Owarzanka, to tutaj możemy użyć zawsze naszego mailingu pod tytułem okaszpit@zpp.kraków.pl, gdzie po prostu będziemy weryfikować i już tutaj indywidualnie nadawać status mieszkańca danemu użytkownikowi.
1: Ten status trzeba w jakiś sposób potwierdzać co jakiś czas, czy nie?
8: W przypadku osób, które mieszkają w Krakowie i tak jakby no co roku rozliczają podatki w tym mieście, no to to automatycznie się robi, ponieważ wyciągamy tutaj z bazy danych, natomiast osoby z zewnątrz, z obwarzanka krakowskiego, czy jeszcze osoby, które mieszkają dalej, muszą co roku potwierdzać to, że odprowadzają ten PIT w Krakowie.
1: Mam już aplikację, mój status mieszkańca albo osoby płacącej podatki w Krakowie został przez Państwa zweryfikowany, no i chciałbym pojeździć sobie komunikacją miejską, kupić bilet przez taką aplikację. Co zrobić?
8: No to przede wszystkim wchodzimy w aplikację i sprawdzamy, który bilet nas najbardziej interesuje. Mamy do dyspozycji bardzo wiele biletów. No, nas będą interesowały przede wszystkim bilety sieciowe, czyli bilety albo na strefę pierwszą, albo na strefę pierwszą i drugą, bądź na pierwszą, drugą i trzecią, bądź jak ktoś będzie chciał inny bilet pod tytułem bilet na trzecią i drugą strefę, to również będzie mógł sobie tam zakupić. W przypadku biletu na strefę pierwszą mamy tutaj bilet dla mieszkańca, tylko i wyłącznie na komunikację miejską, czyli autobusy i tramwaje. Natomiast mamy również w naszej ofercie bilety łączone, czyli bilety metropolitalne, bilety, w których możemy jeździć komunikacją miejską, autobusową oraz tramwajową, a także koleją SKA. Więc tutaj dla tych użytkowników, którzy na przykład mogą sobie zaplanować swoją podróż z jednego do drugiego punktu z wykorzystaniem kolei, no to zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie z tego środka transportu, ponieważ no, jest on bezkonkurencyjny na trasy, nie wiem, wschód-zachód, północ-południe, właśnie bezpośrednio komunikacją tą kolejową.
1: A możemy kupić bilet na jedną linię?
8: Możemy kupić bilet również na jedną linię. Te bilety już się cieszą naprawdę minimalną popularnością, ponieważ no, miasto się rozrasta, nie jesteśmy w stanie stworzyć bezpośredniego połączenia z punktu A do punktu B, wybranego indywidualnie dla każdego pasażera. No bardzo często po prostu trzeba się przysiadać, więc ludzie już z natury kupują te bilety sieciowe, bo to też nas nie ogranicza. Jeżeli będziemy chcieli podjechać gdzieś dwa przystanki dalej, w innym kierunku, nie musimy kupować żadnego dodatkowego biletu. Po prostu wsiadamy i się nad niczym nie zastanawiamy.
1: Czy możemy kupić bilet na dłuższy niż miesięczny okres?
8: Tak, możemy kupić bilet dłuższy niż na okres jednego miesiąca. Możemy kupić dwa bilety łącznie. Bilet półroczny, a także bilet w ramach elektronicznego konta pasażera. Bilet 5+1, który też jest tak jakby biletem półrocznym, natomiast tutaj nie opłacamy całego biletu z góry, tylko opłacamy bilet bezpośrednio co miesiąc, jak subskrypcja na jakimkolwiek portalu, gdzie co miesiąc schodzi nam z konta dana kwota. W przypadku biletu 5+1 jest to o tyle atrakcyjne, że pierwsze 5 miesięcy płacimy tą standardową kwotę za bilet komunikacji miejskiej, natomiast ten 6 miesiąc jest gratisowy, ponieważ płacimy za niego dosłownie symboliczne kilka złotych.
1: Listę benefitów znajdziecie na stronie Karty Krakowskiej.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale zanim w Nowej Hucie stanął Teatr Ludowy, to w latach 1952-54 funkcjonował, i to z całkiem niezłymi sukcesami, inny teatr. Nurt, bo o nim mowa, tworzyli budujący kombinat robotnicy, a jego spoiwem był ocalały z Holokaustu znany społecznik. Opowiada mi o tym Ela Łapczyńska, pisarka, dramaturżka i autorka Bestiariusza Nowochuckiego. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
2: Ciekawostki o Krakowie.
9: To była scena, która powstała rękami osób pracujących w Nowej Hucie, budujących ją, ale zanim powstał słynny barek, to funkcjonował trochę jako taka latająca scena i tworzyli go właśnie amatorzy, amatorki, osoby, które przyjechały do huty pracować. Zawsze mnie bardzo dziwiło, jak to się stało i w jakiej głowie się pojawił pomysł, że właśnie w tym całym znoju pracy jest potrzeba jeszcze na działania artystyczne, No i jak to do tego doszło?
1: Doszło do tego, że pojawił się ten pomysł w głowie jednego człowieka, Jana Kurczaba.
9: Tak, Jan Kurczab był takim aktywistą, idealistą, który wymyślił, że przyjedzie do Huty z Krakowa edukować, jakoś zapoznać się ze sztuką, z teatrem ludzi, w jakiś sposób ich animować i po prostu zająć im czas, którego mieli dużo wolnego czasu, ale spędzali go w sposób, no kto wie, taki, jaki wydawało mi się, że za właściwy.
1: Mało produktywny. Picie karty, rozruby często. Niestety.
9: Tak można powiedzieć. No i Jan Kurczab pomyślał, że przyjedzie właśnie z taką misją edukacyjną, pedagogiczną, żeby zapoznać ludzi z teatrem i jakoś przez też treści, które im proponował do wystawienia, no zachęcić ich do przemyślenia pewnych spraw.
1: Jakie sztuki wystawiał Teatr Nurt? Jesteśmy na osiedlu szkolnym. Tam swoją właśnie siedzibę miał Nurt. O tym za chwilę, ale co grali ci aktorzy amatorzy, no i aktorzy profesjonaliści?
9: Było kilka przedstawień, w sumie 6 albo 9. I te pierwsze przedstawienia to były Wodewil o Nowej Hucie i to była taka przeróbka Wodewilu warszawskiego, więc rzecz bardzo taka zabawowa, rozrywkowa. Kolejna rzecz to była dużo bardziej właśnie taka pedagogiczna, związana z już z postawami, z jakąś moralnością i to była adaptacja poematu pedagogicznego Makarenki i to była rzecz, która rzeczywiście jakoś odnosiła się do tego, jakie postawy kształtować w tym nowym społeczeństwie radzieckim, dodajmy, ponieważ no tak, rzeczywiście to miało jakiś związek z ustrojem, który funkcjonował i postawami, które właśnie państwo chciało kształtować.
1: Ciekawa jest historia sceny jako budynku, jako gmachu. On powstał przy osiedlu szkolnym, tu gdzie mamy obecnie ośrodek szkolny, niedaleko Teatr Łaźnia Nowa. Ten teatr powstał rękami robotników, ale no, materiał budzi grozę.
9: Materiał był pozyskiwany z Nowej Huty, która była jednym wielkim placem budowy. Część legalnie, część nie. Trzeba było się postarać, żeby je zdobyć. Natomiast takim jedynym w zasadzie budulcem, który podarowano, czy przeznaczono specjalnie na ten cel, były deski z baraków, które były tutaj, funkcjonowały w Nowej Hucie, na terenie przyszłej Nowej Huty i dowiadujemy się, że były to tak zwane deski poniemieckie. Możemy się domyślać i to jest moje założenie, które w treści sztuki, którą napisałam o Nurcie, taką śmiałą hipotezę wysunęłam, że to mogły być baraki z obozu, w którym były przetrzymywane Żydówki, czyli obóz pracy.
1: Baulager w rejonie Mogiły, tam osiedle na Skarpie i chyba osiedle Wandy, albo Willowe.
9: I jeszcze w stronę Centrum E. Ale tak czy inaczej, z jakiego by nie pochodziły budynku, czy on nosi to znamie Holokaustu, czy nie, to fakt, że ten budynek powstał z poniemieckich desek w kontekście, kiedy to całe przedsięwzięcie buduje człowiek z przeszłością właśnie, bo dodajmy, że Jan Kurczab był Żydem, który przeżył Holokaust i miał za sobą te trudne doświadczenia wojenne, no wydawał mi się jakiś taki bardzo ujmujący i w takim znaczeniu, że jest tutaj jakiś paradoks, dlatego że ta myśl, która zmierza do życia nowego człowieka, nowego miasta, coś, co miało taką energię wznoszącą, była już w jakichś fundamentów osadzona na takiej materii skażonej śmiercią.
1: A jak były odbierane spektakle grane przez Nurt?
9: No, cieszyły się bardzo dużą popularnością i źródła mówiące o tym, że wszyscy chcieli obejrzeć te sztuki i wchodzili oknami, oglądali z zewnątrz. Były jakieś wielkie przepychanki, żeby zobaczyć to wszystko. Więc można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście ta diagnoza była bardzo trafna, że tego teatru brakuje. Więc tak, no, całe szczęście, że był.
1: Ale skończył niestety smutnie.
9: Tak, został upaństwowiony i za tym poszły takie ruchy, które sprawiły, że gdzieś ta iskra zaczęła po prostu ulatywać. Aktorzy zostali skierowani na kursy zeszkadzające, to jest bardzo dobrze, ale jednak okazało się, że przez to właśnie, ponieważ muszą tam pracować aktorzy profesjonalni, to coraz mniej było tych spektakli i coraz gorzej to działało. Wszyscy oczekiwali, właściwie tak sam Kurczab oczekiwał powstania Teatru Ludowego, tego głównego teatru, który miał być teatrem nowochódzkim. i obiecywano aktorom z nurtu możliwość angażu. Niestety się to nie spełniło, chyba tylko w dwóch przypadkach, więc był to pewien zawód. A sama budowla, która była no, bardzo ważnym jednak elementem całego tego przedsięwzięcia pod tytułem nurt, ten sam barak spłonął. To też się wydaje takie bardzo radykalnym zniknięciem tego miejsca.
5: Spłonął, został prawdopodobnie podpalony i nie było wcale woli gaszenia tego budynku.
9: No tak, dlatego łatwo pomyśleć, że no, spłonął celowo i jako właśnie zakończenie takiej oddolnej działalności, która no, nie była tak naprawdę dobrze widziana, ponieważ była jakimś elementem wolności i nieprzewidywalności, więc było to trudne do kontrolowania. Właśnie upaństwowienie tego miało jakiś, właśnie to był krok ku temu, żeby tę energię jakoś poskromić, no i niestety z takim skutkiem właśnie, że rzeczywiście został poskromiony.
1: A historię nurtu na nomen omen deski Teatru Łaźnia Nowa przeniosła Małgorzata Szydłowska.
2: Kryminalny Kraków.
1: Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. To pierwsze wersy wiersza Karol Kot Marcina Świetlickiego. Ten dość mroczny, jak niemal cała twórczość Świetlickiego, poemat poświęcony jest jednemu z najlepiej rozpoznawalnych krakowskich seryjnych morderców, którego działalność w latach 60. wywołała w mieście psychozę strachu.
10: Chyba racja, to chyba najbardziej znana mroczna postać w dziejach Krakowa. Dariusz Nowak, były policjant. Wydaje się, że z mieszkańców, no wszyscy chyba wiedzą, kim był Karol Kot. Wyjątkowa, powiedziałbym, postać, dlatego że ten chłopak miał zaledwie 18-19 lat, kiedy mordował. I na dobrą sprawę nie wiadomo, skąd się taki wziął, dlatego że urodził się w rodzinie inteligenckiej. On był bardzo dobrym uczniem, chodził do technikum, skończył to technikum, zdał maturę. Chciał zdawać do szkoły oficerskiej. No jak przyszli do niego wtedy policjanci czy milicjanci i zatrzymali go w domu, no to rodzice niemal zemdleli, dlatego że nie przypuszczali, że ich syn jest mordercą. No on akurat tego dnia, kiedy został zatrzymany, zdał właśnie maturę.
5: Ale też przejawiał jakby takie trochę sadystyczne skłonności, bo interesował się raz nożami i ponoć też wobec swoich koleżanek zachowywał się w sposób, dzisiaj określilibyśmy, nieodpowiedni.
10: No, rzeczywiście, no, ale to pozbierano te fakty dopiero później. On w ogóle miał kolekcję noży. Wtedy w mieszkaniu znaleziono 16 różnego rodzaju noży. Lubował się w tych nożach, rysował je na zeszytach. I rzeczywiście, no, to było trochę tak, że wszyscy myśleli, że on fantazjuje. Te opowieści, które miał, na przykład takie, że chciał założyć spółdzielnię, czyli kilka osób, namawiał do tego, że będą porywali ludzi, że będą tych ludzi porwanych zabijali, a potem to mięso ludzkie będą sprzedawali na targu w Krakowie. No, to było tak abstrakcyjne, tak niepojęte, że wszyscy myśleli, no jakaś mroczna fantazja, ale nikt tego nie brał na serio. No, dopiero później, kiedy został zatrzymany, kiedy wyszło to, co robił, no to się okazało, że on rzeczywiście mówił prawdę, że takie myśli faktycznie miał. Rzeczywiście koleżanki się go bały, bo podobnie do nich się odnosił, zwracał, mówił o tym zabijaniu cały czas, mówił o tym, co im zrobi, jak im zrobi. No to rzeczywiście były też takie opowieści, które mroziły krew w żyłach. No i na dobrą sprawę przez to był jakimś takim samotnikiem, bo przecież nikt nie chciał z nim utrzymywać kontaktów. Jedynie dziewczyna, którą poznał na strzelnicy, której też to opowiadał. Ona się tego wszystkiego jakby nie wystraszyła. Też ona później no, zeznawała, mówiła i była jedną z tych osób, dzięki któremu on został, której został zatrzymany.
5: Wiemy, ile ofiar na koncie ma Karol Kot, bo wokół tego też narosło bardzo sporo raz niedopowiedzeń, trochę tajemnic. Wiemy, ile osób zabił Karol Kot?
10: W zasadzie tak, no, można to przyjąć, ponieważ ja bym powiedział, jego te zbrodnicze rzeczy można podzielić na dwa okresy. Najpierw napadał na ludzi, na kobiety starsze, które modliły się w kościołach. On wyszedł z takiego założenia, że kobiety, które tam przychodzą, są właśnie to jakieś starsze panie i rzeczywiście nie mylił się. Po drugie, gdzieś tam zamyślone, modlące się, nie będą zwracały uwagi na to, że ktoś podejdzie i wbije im nóż. I tak rzeczywiście się stało. Dwukrotnie próbował, no ale miał niedosyt. dosyt, bo te panie przeżyły. On za każdym razem następnego dnia sięgał do gazety i czytał, czy tam jest napisane o tym, że kogoś zabił, ale nie było. Był rozczarowany. No zresztą niedaleko kościół Sercanek. Przecież to w śródmieściu Krakowa. Zresztą to wszystko się działo praktycznie tutaj wokół nas. To jest stara część miasta, gdzie on grasował, bo przecież tą dziewczynkę 7-letnią Gosię, którą zaatakował, ona też na szczęście przeżyło to dziecko, no zaatakował na ulicy Sobieskiego, więc to jest wszystko centrum miasta i to dodatkowo było jakieś takie groźne, paraliżujące miasto. No powiedziałbym, że dochodziło do takich sytuacji dosyć dzisiaj, powiedziałbym, śmiesznych. Kobiety, kiedy wychodziły z domu, brały pokrywki od garnka i zakładały sobie te pokrywki na plecy, bo to była swego rodzaju kamizelka kuloodporna. No dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest śmieszne, niczego lepszego nie wymyślono. No i kobiety z tymi pokrywkami chodziły rzeczywiście po mieście, wychodząc z domu, więc wie pan, no to jest groza sytuacji, groza tego wszystkiego. Co do tego pytania, ile zabił, no wiemy, że zabił 2 osoby na pewno. 7-10 próbował zabić, natomiast no przypuszczalnie nie są to wszystkie osoby, bo on jeszcze podpalał, jeszcze chciał truć i nie jest wykluczone, że tą truciznę wykorzystał. Natomiast no, nie stwierdzono przypadku, że ktoś został śmiertelnie otruty, ale też tego do końca nie wiemy, bo mogło się okazać, jeżeli to była osoba starsza, że ona po prostu zmarła. Wtedy też sekcja zwłok różnie to bywało, nie robiono. Ktoś był starszy, uznano, że zmarł, bo po prostu w wyniku, powiedzmy, choroby czy z przyczyn naturalnych. Więc możemy zakładać, co do tego, ile zabił, no to wiemy, że zabił, to nawiązał pan do tego wiersza. Oczywiście ten wiersz nawiązuje do jego najbardziej tragicznej zbrodni, jeżeli można tę gradację zastosować, bo przecież nawiązuje do tego chłopczyka 11-letniego, którego zabił przy kopcu Kościuszki. No, wyjątkowy też

0: na sznurze.
1: Był badany psychiatrycznie?
2: Teoretycznie był. On był u psychiatry. Lekarz nie stwierdził, czy lekarka, bo to była lekarka, nie stwierdziła u niego jakichś odchyleń. Podobno później mówiono, że miał guza mózgu, że prawdopodobnie ten guz mózgu. Ale czy tak było, wie pan, czy on miał rzeczywiście tego guza mózgu, czy też taki się urodził, albo taki się stworzył? No, tego nie wiem.
3: A wiersz Karol Kot znajdziecie na płycie zespołu Świetliki pod tytułem Ogród Koncentracyjny.
4: Rock Radio 103,8 FM.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl. Została ostatnia reklama.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Po reklamie.
6: Powstanie na weekend w Rock Radio.
7: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Dopalę i jedziemy dalej. Takie słowa miał powiedzieć kierowca zielonego PKS-u po tym, jak autokar uderzył w łosia. To znaczy kierowca uderzył prowadząc autokar w łosia, prawda? No. No i kierowca wysiadł, strzelił dymka i kontynuował jazdę ze stłuczoną w drobny mak szybą. Dobrze, że chłopina nie kazał zrobić miejsca, żeby truchło zabrać na grilla na zbliżającą się majówkę.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy, także tej ukrytej w słowach i o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tato, pić!
4: Daj jej wody!
3: Nie chcę wody, nie chcę wody!
2: A plusz?
3: Ciepiuś!
5: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
3: Kocham cię, tato!
6: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
7: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz!
8: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
6: Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję!
9: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, a teraz temat, o którym jest naprawdę głośno już od jakiegoś czasu, czyli kaucja za butelki PET i puszki. Podobno pani wiceministra klimatu i środowiska powiedziała, że niebawem możemy spodziewać się decyzji o poszerzeniu systemu kaucyjnego także na butelki po wódce, w tym słynne małpki.
2: O!
1: Zbierający ostatnio butelki puszki zacierają ręce, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, to nic innego jak masoński atak na branżę budowlaną.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: reklama.
1: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wytresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl. Po reklamie.
2: Rock Radio.
4: Klasyka rocka.
2: Klasyka rocka.

0: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem.
1: Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
3: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
6: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy. Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
3: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
1: Pogoda.
3: 24 stopnie na wschodzie Polski.

0: I w centrum i nad morzem 26, w górach też około 25, a na zachodzie najcieplej 28. Mnóstwo słońca, nie powinno padać. Wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. Jutro pojawią się deszczowe chmury, przyjdą z północnego zachodu.
1: Rock Radio 103,8 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Zapewne słyszeliście o cenzurze internetu w Rosji i o problemach z dostępem do sieci wśród rosyjskich obywateli? No i Rosjanie kombinują jak mogą, ale deputowany do Dumy Państwowej pan Jarosław Niewow ostrzega, że używanie VPN-u może spowodować eksplozję smartfonu. A nie lepiej powiedzieć wprost, że używanie VPN-u przez Rosjan grozi wypadnięciem z okna?
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam. I could stay awake just to hear.

0: Potrzebujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Została ostatnia reklama.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Szanowni państwo, co tu dużo mówić? Donald Trump nie ma ostatnio dobrej prasy, mówiąc delikatnie. Ktoś to chyba zauważył, bo uwaga, prezydent Stanów Zjednoczonych podobno poparł pomysł zmiany nazwy z ICE na NICE. Ja uważam, że to piękny gest. Imigrantom na pewno poprawi to nastrój.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
2: Plus?
1: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
2: Tak, to te. Podać?
1: Dziękuję.
2: Na zdrowie.
3: Mamo, chcę pić.
4: Dzień dobry.
3: Chcę pić.
4: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
2: Pewnie plus?
3: Tak, chcę plus.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
2: na 100%.
5: Oryginalny plus elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plus.pl. Została ostatnia reklama.
6: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
0: Po reklamie.
5: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
1: Pogoda.
0: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
1: Rock Radio.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Na pewno słyszeliście, że w niektórych kulturach podczas pogrzebu rodzina dorzuca zmarłemu do grobu jakieś cenne rzeczy typu biżuteria, denary czy święte obrazki. Okazuje się jednak, że to jednak nic przy pomyśle, na jaki wpadła pewna rodzina z Chin, która postanowiła pochować ze swoim ukochanym ojcem jego Mercedesa S450L, wartego blisko 640 zł.
2: To pogrzeb to z S-klasa.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Zazwyczaj to o nich dużo się mówi.
0: Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia.
1: Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
2: Cześć, z tej strony Bartosz Zalewski.
3: Ci tacy ludzie, którzy mają dużo snów, to oddają trochę snów tym, którzy mają mniej.
1: Włącz już dziś po 22:00 i pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio.
0: Autopromocja.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, a jeśli mieliście to szczęście, żeby nie zauważyć, że kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami ruszyła, to niestety ruszyła i to z kopyta. Przemysław Czarnek, czyli kandydat PiS-u na premiera, na jednym z ostatnich spotkań z sympatykami zaapelował do młodego pokolenia, aby ci najpierw zakładali rodziny, a dopiero potem kupowali mieszkania. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli po 6 mieszkań, spuentował pan Przemek.
2: No i co w tym dziwnego, no? Ja też najpierw nauczyłem się grać na gitarze, a dopiero później kupiłem do niej struny.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
2: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wytresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: Po reklamie.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie genialny kawałek od Steppenwolf, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
3: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
2: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
4: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
2: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
0: Pogoda.
2: Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
0: Rock Radio 103,8 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Nie ma to jak polska klasyka rocka podczas wciąż trwającej jeszcze majówki. Lombard i Gołębi Puch. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No ciekaw jestem, co tam o tej porze porabiacie. Zakładam, że już część z was rozpala grille, no bo jak tutaj inaczej spędzać czas, kiedy jest niedziela, kiedy jest majówka? No wiadomo, jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie. Ale też jeszcze można zagłosować na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. Jak zwykle do tego zachęcam. Tam od piątkowego wieczoru wisi post z dwoma okładkami płyt U2 i Achtung Baby oraz Depeche Mode i Violator. No i czego posłuchamy dzisiaj po godzinie 20? Zależy jak zwykle wyłącznie od was i od tego, jak zagłosujecie do godziny 12. Wtedy, uwaga, zamykamy jak zawsze to głosowanie. Także nie zwlekajcie. Jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, no to zróbcie to teraz. Namówcie też innych do wspólnej zabawy, a po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami. To znajdziecie na Facebooku Rock Radia. A teraz w Rock Radiu znajdziecie legendarny kawałek od Floydów, Comfortably.

0: Rock Radio, klasyka rocka od The Cranberries. No i ta majówka jakoś nam pięknie leci. Pamiętajcie, że kiedy tam smażycie kiełbasę, karkówkę albo jakieś warzywa, no bo wiadomo, są różne preferencje, to pamiętajcie, że można pobrać aplikację Rock Radia na swój smartfon. No i wtedy klasyka rocka pod postacią Billego Idola czy Dorsów, których usłyszycie za chwilę, nigdy was nie ominie.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: promocja.
1: To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio.
0: Autopromocja.
2: Reklama. DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
1: To jest
2: Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

kawałek o tym, co jest naprawdę potrzebne podczas grilla. Wiadomo, trochę ognia się przyda. Light My Fire, czyli The Doors, jest rock radio i jest klasyka rocka. Natomiast ja mam elektryzujące teraz informacje dla fanów zespołu Europe. Otóż zespół niebawem wyda swoją kolejną 12. płytę, pierwszą od 9 lat. Ma się nazywać Come This Madness i premiera zaplanowana jest na 25 września. Ale już teraz w internecie można sobie posłuchać pierwszego singla z tego krążka pod tytułem One by One. Joey Tempest, założyciel, no i frontman grupy, mówi, że to zdecydowanie jeden z jego ulubionych numerów na płycie. Jest moc i klimat, które są świeże, ale niektóre melodie przenoszą go z powrotem tam, gdzie wszystko się zaczęło. Zespół też ogłosił trasę koncertową, a wśród przystanków znalazł się też Torwar, warszawski Torwar. 20 października panowie z Europe przyjadą do Polski, także można sobie zaplanować kupno płyty, no i wypad na koncert. Jak dla mnie super sprawa. My natomiast teraz słuchamy Halloween Forever and One, Neverland w Rock Radio.

0: Kiedy pod koniec lat 80. panowie z Guns N' Roses zaprosili cały świat do swojej dżungli, no to umówmy się, wszyscy na tym świecie zwariowali na punkcie ich muzyki. Welcome to the Jungle, jest rock radio, jest klasyka rocka. No i my w latach 80. jeszcze sobie zostaniemy, ale wrócimy do Polski, żeby przypomnieć sobie, jak w połowie tej dekady zespół ma nam brzmiał. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji rock radia.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
20: Została ostatnia reklama.
21: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
22: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
24: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
25: Po reklamie.
26: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Audycja. Zazwyczaj to o nich dużo się mówi. Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia. Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
1: Cześć, tu Katarzyna Gołda. Długo zastanawiałam się, czy zrezygnować z tego pseudonimu, bo już na niego zapracowałam.
0: Włącz już dziś po 22:00 i pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
0: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,90.

0: Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
6: Turysiek Brzeziński po 11:00. Przypomnimy sobie klasykę rocka od Klausa Mitwocha, ale teraz sprawdzamy newsy.
7: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem.
5: Rock Radia.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości, to cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
8: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
7: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
9: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
7: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
9: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
7: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19:00 naszego czasu. Przeniesiono go z 22:00.
5: Pogoda.
7: Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
5: Rock Radio 103,8 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radiu. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Numer, w którym Beck wielokrotnie mówi o tym, że jest przegrywem, raz po angielsku, a raz po hiszpańsku, gdybyście się zastanawiali, o co tam dokładnie chodzi. Loser w Rock Radio, czyli tu, gdzie gramy najlepszą klasykę rocka. Ja wam natomiast proponuję zagłosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo cały czas przed nami notowanie numer 199. Teraz wyjątkowo mamy wydłużone głosowanie w związku z majówką, która rozpoczęła się w piątek. No więc najbliższe notowanie wybrzmi już w ten najbliższy piątek po godzinie 18. No a wśród artystów, na których kawałki możecie głosować, są między innymi Black Sabbath, Chumbawamba, Guns N' Roses, Janis Joplin, Police, Republika i nie tylko, ale przypominam też, że możecie nam wysyłać swoje propozycje numerów i artystów, których chcielibyście usłyszeć podczas klasycznej dziesiątki Rock Radia. To wszystko znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, więc tam was odsyłam. Tam możecie przy okazji, jak zawsze, rozwiązać sobie jakiś quiz albo nadrobić rozmowy z niezłymi gośćmi, a my wracamy teraz do klasyki rocka i zagram wam numer, przy którym ja osobiście lubię bardzo odlecieć. Steve Miller Band, The Joker. No to lecimy z Rock Radia.

Kiedy pod koniec lat 70. panowie z Kiss opublikowali ten kawałek, świat rocka był lekko wstrząśnięty, no bo jakże to tak łączyć dyskotekę i rockowe brzmienia, a po latach dobrze wiemy, że ta decyzja była bardzo słuszna. I Was Made for Loving You, klasyka rocka w Rock Radio i tutaj cały czas będziemy ją grać. Za chwilę posłuchamy sobie kawałka oddziału zamkniętego, w którego tytule zabrakło jednej litery, ale znaczenie cały czas pozostało. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a o wszystkim się przekonacie.

0: autopromocja. To nie jest kolejny hit z playlisty.
1: Patrzę w dół, schodzić będzie lżej.
0: To nie jest piosenka, którą słyszysz codziennie. To Biały Kruk, rzadki okaz w świecie rocka, który wymyka się schematom. Włącz i słuchaj codziennie po 12. I pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Gorąco?

0: roku tylko w KFC.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Rock. Radio. Klasyka rocka.

teraz uwaga, żeby sobie języka nie połamać. Creedence Clearwater Revival. Jest, udało się. Have You Ever Seen the Rain? Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ja wam natomiast przypominam, że już niewiele czasu zostało, żeby jeszcze podjąć decyzję co do płyty tygodnia na Facebooku Rock Radia, bo tam jak zwykle odbywa się to głosowanie. No i nasze propozycje na ten weekend to dwie płyty, które są siódme w dorobku obu grup, które wam teraz proponujemy. U2 i Achtung Baby oraz Depeche Mode i Violator. Chodzi właśnie o te albumy. No i na Facebooku od piątku możecie głosować, od piątkowego wieczoru. Przypominam, że jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, no to wiadomo, macie taką szansę, ale możecie jeszcze namówić innych do wspólnej zabawy. A czemu niewiele czasu zostało? No bo o godzinie 12 zamykamy to głosowanie, więc spieszcie się, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości. Będziemy sprawdzać do ostatniej chwili, jak tam zagłosowaliście. Także to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne na ten moment. A my teraz w Rock Radio gramy świetny numer Alice Coopera. Love's a Loaded Gun z początku lat 90.

0: To właśnie dzięki Rock Radiu dowiedziałem się, co to za zespół i co to za kawałek, no i kiedy jeszcze został wydany. Rok 80, 38 Special, Hold On Loosely. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. My natomiast posłuchamy teraz kawałka pewnej legendarnej toruńskiej grupy, która zresztą w tym roku zagra 3 wyjątkowe koncerty. Może już domyślacie się, o kim mówię. W każdym razie bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a będziecie na 100% pewni.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Tato, zabrakło dla lalek domku.
5: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
6: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
7: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
15: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
16: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
17: Została ostatnia reklama.
18: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
19: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Po reklamie.
21: To jest Rock Radio.
22: Klasyka.
21: Klasyka rocka.

0: To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: gotówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
2: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
3: Hej, Turysiek Brzeziński. Na dobry start drugiej połowy dnia proponuję kawałki The Pretenders Jimiego Hendrixa i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
4: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEYE rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
5: Dlaczego ważne? No,
6: jesteśmy jest... Polakami.
5: No chcemy, no.
7: Przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
5: ale
7: wpisać.
5: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma się dyskutować. Nie?
8: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa, zaraz po Ameryce.
7: Tak, ale to za szybą przecież.
8: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
7: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
8: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
4: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
2: Rock Radio. Pogoda.
4: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
2: Rock Radio 103,8 FM. Rock Radia. Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Radiu Klasyka Rocka od Jimiego Hendrixa, czyli Foxy Lady. Ależ to chodzi niesamowicie tym południem właśnie, niedzielnym południem. Mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteście, czy to przy grillu, czy gdzieś w trasie, albo i po prostu sobie odpoczywacie w domu, gra wam jak najgłośniej Klasyka Rocka, czy to z radioodbiornika, czy też z aplikacji Rock Radia na smartfonie. Pamiętajcie, że łączy nas Klasyka Rocka, no i też połączy nas dzisiaj po godzinie 20, kiedy to posłuchamy płyty tygodnia. A siłą waszych głosów jest nią Violator, zespołu Depeche Mode. No i tym samym spędzimy dzisiaj prawie godzinę z siódmym krążkiem legendarnej angielskiej formacji, no i będziemy sobie przypominać tak znakomite kawałki jak Personal Jesus, Enjoy the Silence czy Policy of Truth. Oprócz świetnej muzyki nie zabraknie też ciekawostek, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. Także dziś po 20 spędzamy czas z Davidem Gahanem i spółką. Teraz natomiast słuchamy zespołu Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You w Rock Radio.

Ależ to jest muzyczna petarda. In Excess i Suicide Blonde z początku lat 90. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast już za chwilę Edyta Bartosiewicz przypomni nam o tym, że czas nie kaktus i nie stoi. Chyba to inaczej trochę brzmiało. W każdym razie zostawię to dla siebie, a wy pamiętajcie o tym, by zostać z rock radiem i mieć na nasłuchu naszą aplikację.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka od The Hooters, czyli All You Zombies z połowy lat 80. Nawet Mojżesz tutaj był wspominany. W każdym razie wy możecie sobie też powspominać swoje lub cudze szalone historie z życia wzięte, takie, którymi chcielibyście się komuś pochwalić, ale nie mieliście do tej pory odwagi. Wszystko to możecie załatwić w Rock Radio od poniedziałku do piątku po godzinie 15, kiedy my poszukujemy rock'n'rollowca dnia. W ubiegłym tygodniu rozdawaliśmy wam zestaw złożony z koszulki i kubka z logiem Rock Radia. Jak to będzie w przyszłym tygodniu? O tym się przekonacie już jutro, ale teraz możecie sobie przypominać właśnie swoje pokręcone historie. No i zapamiętajcie sobie, że można je zgłaszać pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia, ale to wszystko od poniedziałku. My jeszcze cieszymy się niedzielą, no i gramy teraz prawdziwych rock'n'rollowców. The Rolling Stones, Painted Black w Rock Radio.

0: Aj, bardzo dobrze pamiętam, jak to chodziło pod koniec lat 90., na początku lat 2000 i jak się do tego, no, roniło łzy. I dalej w sumie to robi swoją robotę. Myslowic, długość dźwięku samotności. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka, łącząca całe pokolenia. Bo tak rzeczywiście jest w przypadku tego zespołu i tego kawałka. No i też całe pokolenia łączą się na przykład przy muzyce ONA czy The Beatles. To już za chwilę, także nigdzie nie znikajcie i bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio. Rock Radio!
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary! Fundary!
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: autopromocja.
1: Zazwyczaj to o nich dużo się mówi.
0: Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia.
1: Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
2: Cześć!

0: 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność.
1: Rock Radia.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
2: Bardziej bieganie, świętowanie.
3: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
4: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg Niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
3: Wczoraj był grill, była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
0: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
5: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
0: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
6: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
1: Pogoda.
0: Dziś jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.
1: Rock Radio 103,8 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radio. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Bardzo lubię i oryginał The Who, ale też i wersję Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, rok 71 w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A teraz uwaga, fani Bruce'a Dickinsona, na pewno się ucieszycie, gdy wam powiem, że facet właśnie ukończył swoją kolejną solową płytę i nagrał ją w 21 dni. Jest to 16 utworów, jak sam Bruce Dickinson mówi, 100% na żywo, jestem z pokolenia anti-AI i ja to naprawdę szanuję. Natomiast nie należy spodziewać się tego wydawnictwa jeszcze przed kolejnym rokiem, gdyż Bruce w tym roku oczywiście świętuje 50-lecie Iron Maiden, ale co wiemy na temat nowej płyty Bruce'a Dickinsona, nowej solowej płyty? Ano to, że została nagrana w studiu należącym do Dave'a Grohla, a na gitarze zagrał tam między innymi Andreas Kisser z Sepultury. Zresztą i Dave Grohl, i wokalista Sepultury Derek Green przewinęli się na zdjęciach z sesji nagraniowych. Czy wystąpią na tym krążku, tego jeszcze nie wiemy, ale zastanawianie się nad tym będzie na pewno bardzo przyjemne. My natomiast teraz wracamy do klasyki rocka. R.E.M., The One I Love w Rock Radio.

0: Klasyka polskiego rocka genialnie siada podczas tego niedzielnego popołudnia. Depres, Bojo Cię Kocham, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A my za chwilę przeniesiemy się do lat 70., do pierwszej połowy konkretnie tej dekady i przypomnimy sobie jeden z najlepszych i najkrótszych utworów zespołu Uriah Heep. Ale to będzie taki hicior, że naprawdę klękajcie narody, bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Autopromocja. Powstanie Rock Radia.
2: Proszę Państwa, miło to już było. Mam nadzieję, że się trzymacie czegoś. Uważajcie, to będzie cytat. Nie ma ryzyka, firma jest na syna. Czyli jak czytamy, Janusz Palikot znów szuka inwestorów.
3: Chyba oszuka.
1: Włącz Powstanie Rock Radia. Codziennie od 6 do 10. Autopromocja. Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radiu genialna klasyka rocka od zespołu TSA, czyli bez podtekstów z lat 80. Natomiast ja wam teraz też bez podtekstów powiem, że dziś po godzinie 15 jak zwykle odbędzie się audycja Rock Radio poleca na wynos. Dziś gospodarzem audycji będzie Kuba Kaleta, który jak zwykle oprócz świetnej klasyki rocka naszykował dla was mnóstwo świetnych książek do zgarnięcia podczas różnych zabaw i konkursów. I już teraz proponuję wam zapisać sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl, na który trzeba będzie nadsyłać prawidłowe odpowiedzi na pytania, które wam Kuba będzie zadawał w trakcie programu. A jeśli jesteście ciekawi, co takiego konkretnie będzie dla was miał, to sprawdzajcie Instagrama i Facebooka Rock Radia, żeby się przekonać. Kuba tam ma dla was pełen wykaz tego, co dzisiaj będzie. My teraz natomiast w Rock Radio słuchamy Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

0: Nie ma to jak klasyka rocka w Rock Radiu podczas tego niedzielnego popołudnia przy grillu, albo też i w domu przy stole, ewentualnie w samochodzie, no gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie, że Rock Radio i klasyka rocka mogą być Was bliżej dzięki naszej aplikacji na Waszych smartfonach. A my jeszcze przed 14 posłuchamy kawałków oddziału zamkniętego Boba Dylana i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie, bądźcie cały czas z Rock Radio. Rock Radio!
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Została ostatnia reklama.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Po reklamie.
0: Rock Radio. Klasyka Rocka. Klasyka Rocka.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 14 zapuścimy sobie legendarny kawałek Slade z lat 80., ale wcześniej sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut.

0: wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
2: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
3: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
2: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
4: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
5: Wzięliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
3: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
5: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni Małopolskiego Sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny Sejmiku Jerzy Fedorowicz.
6: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
7: Pogoda.
0: 25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
7: Rock Radio 103,8 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Legenda polskiej klasyki rocka. Emigranci na falochronie podczas tego niedzielnego popołudnia. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a na stronie rockradio.pl możecie dzisiaj poczytać historię rockowego hymnu z roku 74, który 52 lata temu stał się numerem jeden zespołu Status Quo, a chodzi o kawałek Down Down, który zaledwie w ciągu kilku miesięcy urósł do rozmiarów międzynarodowego hitu. Stał się jedynym numerem jeden, co ciekawe, w dorobku Status Quo. Tam możecie też poczytać o tym, jak rockmeni chcieli się tylko powygłupiać, a przypadkiem stworzyli hit lat 70. Na stronie rockradio.pl możecie też nadrobić zaległości z rozmów z niezłymi gośćmi, a także możecie sobie na przykład dla rozrywki porozwiązywać jakieś quizy przy niedzieli. My teraz w Rock Radio natomiast słuchamy Janis Joplin. Hi baby.

Lata mijają, a ten kawałek wciąż wywołuje ogromne ciary. Tak właśnie jest w przypadku wielkiej klasyki rocka. Alice Cooper i Poison z końcówki lat 80. w Rock Radio. I w tej dekadzie jeszcze pozostaniemy i przypomnimy sobie same początki zespołu Lady Punk. W Rock Radio za chwilę pojawi się jeden z pierwszych numerów tej legendarnej grupy, także nigdzie nie znikajcie i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: autopromocja.
1: To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio.
0: Autopromocja.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka od Liquido, czyli narkotik. Lata 90. aż się przypominają, no i łezka w oku się kręci. A jeśli chcielibyście, żeby więcej tych łez w oczach się zakręciło, to możecie jak zawsze głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia na stronie rockradio.pl. Jak pewnie wiecie, w miniony piątek nie było kolejnego notowania ze względu na majówkową przerwę. Notowanie numer 199 waszej ulubionej listy przebojów odbędzie się już za niecały tydzień. Oczywiście w piątek po godzinie 18, a wśród artystów, na których możecie głosować, są m.in. Bob Marley, Hawk, Lech Janerka, Rezerwat, Spin Doctors i nie tylko. Można też wysyłać nam jak zwykle propozycje kawałków czy artystów, których chcielibyście zobaczyć podczas takiego głosowania, a później usłyszeć w trakcie finałowej klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystko to załatwicie na stronie rockradio.pl. Gorąco zachęcam i namawiam do wchodzenia tam, a my w Rock Radiu słuchamy teraz pana, który kiedyś rapował, a później zaczął śpiewać. Bo czemu nie? Everlast, What It's Like.

0: zespół, który już niedługo w czerwcu przyjedzie do Polski na Mystic Festival i będzie jedną z gwiazd tego festiwalu. Saxon, Never Surrender, jest rock radio, jest klasyka rocka i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś, do usłyszenia ponownie po godzinie 20, kiedy to posłuchamy płyty tygodnia, którą jest w tym tygodniu Violator zespołu Depeche Mode, także słyszymy się później, a po 15, więc niedługo odzywa się do was Kuba Kaleta w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ja też polecam to uwadze. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.
1: Reklama.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Tato, zabrakło dla lalek domku.
5: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
6: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
7: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
13: W mediaexpert taniej masz. Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: promocja.
1: Zazwyczaj to o nich dużo się mówi.
0: Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia.
1: Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
2: Cześć, tu Katarzyna Gołda. Długo zastanawiałam się, czy zrezygnować z tego pseudonimu, bo już na niego zapracowałam.
1: Włącz już dziś po 22:00 i pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Została ostatnia reklama.

0: Dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Po reklamie.
1: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
2: Cześć, po 15 na start posłuchamy klasyki polskiego rocka od Republiki, ale najpierw wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski.
1: Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do

0: szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
1: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
2: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
1: Pisemny Polski jutro o 9:00.
3: Pogoda.
1: Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.
3: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.

Uwielbiam ten kawałek. Klasyka rocka od Faith No More w Rock Radiu, a ja przypominam o tym, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa legendarne albumy z początku lat 90., a mianowicie Achtung Baby, czyli siódmy krążek U2 z 1991 roku oraz Violator, czyli również siódma, ale o rok starsza płyta Depeche Mode. No i ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, ale do wieczora mamy jeszcze mnóstwo świetnej muzyki do przesłuchania. Już teraz podkręcamy temperaturę. Wjeżdża Bob Marley w Rock Radio.

0: I to jest kawałek, który doskonale sprawdza się również za kółkiem. To jest numer ze szczególną dedykacją dla tych z was, którzy już są w drodze powrotnej z majówki. Klasyka rocka oto z jego Osborna, ale oczywiście Rock Radio i klasyka rocka wam umili to niedzielne popołudnie, niezależnie od tego, czy już wracacie, czy już wróciliście, czy dopiero wracać będziecie z majówki, a może na przykład nie wracacie nigdzie, bo nigdzie nie wyjeżdżaliście. Już za chwilę porozmawiamy sobie z komikiem Wiktorem Sumlińskim, a porozmawiamy o tym, na jaką stand-upową imprezę warto wybrać się w najbliższym czasie. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Autopromocja. To nie jest kolejny hit z playlisty.
1: Patrzę w dół, schodzić będzie lżej.
0: To nie jest piosenka, którą słyszysz codziennie. To Biały Kruk. Rzadki okaz w świecie rocka, który wymyka się schematom. Włącz i słuchaj codziennie po 12. I pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
8: Została ostatnia reklama.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Po reklamie.

0: Ten bas jest niesamowity. Uwielbiam klasy karaoke od Pink Floyd w Rock Radio, a my w programie Rock Radio Poleca na Wynos sprawdzamy, na jakie stand-upowe imprezy warto się wybrać w najbliższym czasie. No i na pewno warto zaliczyć jedną z imprez z cyklu Masz Minutę. Ten format to, powiem wam, jedno z moich największych stand-upowych odkryć ostatnich miesięcy i to nic innego jak talent show dla komików. Biorą w nim udział zarówno totalni amatorzy, jak i ludzie z pewnym już doświadczeniem. Każdy z uczestników ma tytułową minutę na to, żeby rozbawić publiczność, a ocenia go czworo jurorów i gość specjalny. Jeden z poprzednich odcinków Masz Minutę wygrał Wiktor Sumliński. Pytam go więc o rady, jakich może udzielić uczestnikom kolejnych edycji.
1: No to jeśli ktoś się chce zgłosić, no to powtórzę to, co mówi samo jury, nie? Wielokrotnie, czyli idź z dobrym, przetestowanym żartem. To znaczy, jeśli masz pomysł na show, chcesz tam wystąpić w postaci jak, nie wiem, Rafał Graniecki czy Open Mike, czyli Łukasz Wolski, Michał Otwarty, no to oczywiście nie przetestujesz tego jeden do jednego, tych samych warunków i tego elementu takiego spontanicznego, ale jeśli wychodzisz po prostu ze swoimi żartami, no to siłą rzeczy im bardziej będziesz przygotowany, tym większa szansa, że ci się to uda, nie? Są osoby, które mają gdzieś naturalny humor, którym to wyjdzie lepiej, jeśli zadebiutują na takiej scenie, ale co do zasady, jeśli jesteś pewny swojego materiału i dobry warsztatowo, no to powinieneś sobie lepiej poradzić i myślę, że najbardziej bym radził, nie? To.
0: Najbliższa impreza z cyklu Masz Minutę odbędzie się 19 maja w Warszawie, a gościem specjalnym będzie Tomek Kołecki. Natomiast mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Wiktorem Sumlińskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy albumu, który w moim Walkmanie w czasach liceum gościł regularnie. To klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

0: Nóżka sama chodzi. Bardzo lubię klasyka rocka od Joan Jett i The Black Hearts w Rock Radio, ale oczywiście takich perełek mamy jeszcze więcej w zanadrzu. Już za chwilę hicior Status Quo, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
16: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
15: Grzybica?
16: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
15: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
16: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
15: I jak ładnie się błyszczy.
16: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
15: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
17: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Tato, zabrakło dla lalek domku.
20: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
21: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
22: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
23: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
24: Została ostatnia reklama.
25: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
26: Po reklamie.
27: To jest...
28: Rock Radio.
27: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Autopromocja. Powstanie Rock Radia.
1: Proszę Państwa, miło to już było. Mam nadzieję, że się trzymacie czegoś. Uważajcie, to będzie cytat. Nie ma ryzyka. Firma jest na syna. Czyli jak czytamy, Janusz Palikot znów szuka inwestorów.
2: Chyba oszuka.
0: Włącz Powstanie Rock Radia. Codziennie od 6 do 10. Autopromocja.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: I plus you.
8: I plus you.
9: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
10: I tak pluszuje ananasem.
11: I mango.
12: Tryska witalnością i energią.
13: A, chciałabym go pluszować.
14: Wiecie, że ma rodziny?
13: Szok!
14: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
15: Ależ ten plusz jest aktyw.
16: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
17: Dziękuję.
18: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na mediaexpert.pl. Tańsze zakupy.
19: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
12: MediaExpert, taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
3: Co za dzień.
11: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
16: Po 16 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od KNŻ-u, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
14: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych.
0: Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
4: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
14: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
1: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
8: Żeby się spotkać. Przy okazji kondycja się poprawia.
7: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
8: To jest najważniejsze.

0: z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
1: W szpitalach Copernicus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
2: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
1: Mówi Małgorzata Sławiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
3: Pogoda.
1: Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.
3: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.

No to jest, powiem wam, jedna z lepszych partii klawiszy. Nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. To The Who w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co ciekawego warto porobić w wolnym czasie, nie tylko w długi weekend. Sprawdźmy, co tam ciekawego będzie działo się w najbliższych dniach w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103.8 FM, a tam dzieje się niemal codziennie dużo rzeczy związanych ze stand-upem i tak w najbliższą środę będziecie mogli do 103.8 FM wpaść na open mic, czyli na taką imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu możemy się spodziewać głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19 w środę, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz numer, który no, poznałem dzięki Rock Radio i w którym zakochałem się od pierwszego przesłuchania. Klasyka rocka od Bruce'a Springsteena.

0: Moi drodzy i moje drogie, absolutna klasyka polskiego rocka, prosto z początku lat 90. T-Love w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będzie można zgarnąć pierwszą tego popołudnia niedzielnego książkę i to będzie Księga Grzechu, czyli najnowsza powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. Pogadamy również z samym autorem, będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: autopromocja.
1: Zazwyczaj to o nich dużo się mówi.
0: Dlatego zapraszamy ich do Rock Radia.
1: Codziennie po 22:00 audycja Niezły Gość.
2: Cześć, z tej strony Bartosz Zalewski.
3: Ci tacy ludzie, którzy mają dużo snów, to oddają trochę snów tym, którzy mają mniej.
1: Włącz już dziś po 22:00 i pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
1: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Została ostatnia reklama.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Po reklamie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To jest numer, który niezawodnie za każdym razem poprawia humor. To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Po raz pierwszy podczas tego niedzielnego popołudnia otwieramy szafę z książkami, no i wyciągamy z niej Księgę Grzechu, czyli najnowszą powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. Księga Grzechu to jest historia sensacyjna z wątkami historycznymi i to także drugi tom cyklu o archeologu Nikicie Wajdzie. O co chodzi w fabule? Otóż podczas remontu wieży zabytkowego kościoła na obrzeżach Szczecina zostaje odnaleziona kapsuła czasu. W środku znajduje się manuskrypt zapisany łaciną. Wojewódzki konserwator zabytków prosi o pomoc w jego rozszyfrowaniu Nikitę Wajdę, światowej sławy archeologa. Profesor odkrywa, że odnaleziony tekst przypomina jeden z rozdziałów Księgi Grzechu. Chodzi o legendarny apokryf napisany przez wyznawców ekskomunikowanego księdza działającego na obecnych terenach Polski i Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. Tym manuskryptem zaczyna się interesować wnuk założyciela bractwa, ale także Watykan i bezwzględny kolekcjoner. Wszystkim zależy na tym, by zdobyć poukrywane gdzieś kolejne rozdziały księgi, tym bardziej, że jak odkrywa Nikita Wajda, zakazany tekst może wywrócić do góry nogami cały Kościół katolicki. Fabuła Księgi Grzechu to co prawda fikcja, ale w te fikcje są też wplecione wzmianki o prawdziwych wydarzeniach, a chodzi głównie o afery i skandale związane z Kościołem katolickim, wyjaśnia Przemysław Kowalewski.
1: Ja powiem ci, że pisząc tą powieść, ja też podróżowałem po historiach, które dopiero poznawałem, ponieważ samo Solidatium Pianum, o którym się dowiedziałem pisząc tą powieść, okazało się tak niesamowicie interesującą organizacją, że im dalej później kopiesz, tym bardziej wychodzą te wszystkie historie i dopiero kiedy ją złączysz właśnie w jakąś jedną wielką całość, to dopiero widzimy obraz. I ja też to robiłem po to, żeby moi czytelnicy w tym kraju nieszczęsnym też połączyli pewne końcówki, bo ja mam czasami takie wrażenie, że dobra, tam coraz bardziej machamy ręką na różne rzeczy, a jeżeli widzimy całość, to wtedy być może inaczej będziemy widzieli to, co się wokół nas dzieje. A wiedza tylko nas buduje.
0: Mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Przemkiem Kowalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A jeśli chcecie zgarnąć Księgę Grzechu, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak nazywał się arcybiskup metropolita poznański, który zrezygnował ze swojej funkcji po tym, jak okazało się, że miał molestować kleryków z poznańskiego seminarium. Konkurs @rockradio.pl. Napiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Księga Grzechu. A już teraz słuchamy sobie klasyki polskiego rocka od zespołu Hej w Rock Radio.

0: No i Nóżka Sama Chodzi. Bardzo lubię ten kawałek. To klasyka rocka od Aerosmith w Rock Radio. A już za chwilę posłuchamy sobie świetnego numeru prosto z początku lat 80. od zespołu Whitesnake, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Woltary!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
12: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
13: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
12: Grzybica?
13: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
12: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
13: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
12: I jak ładnie się błyszczy.
13: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
12: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
13: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i miarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny za zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
16: Po reklamie.
17: Rock.
16: Rock.
17: Radio.
16: Radio.
17: Klasyka rocka.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Po reklamie.
12: Na Rock Radio poleca na wynos. Zaprasza Kuba Kaleta.
13: Po 17:00 pogadamy z Darkiem Malejonkiem o planach reaktywacji pewnej legendarnej kapeli, ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
14: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet nie ciecza, jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą.
12: Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
15: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
16: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
15: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
17: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
15: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
14: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił

0: pogoda.
1: Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10 do 15 stopni.
0: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalewa.

0: Oj, to jest jedna z moich ulubionych kompozycji, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. To ONA w Rock Radio. A propos klasyki polskiego rocka, no to my w programie Rock Radio Poleca na Wynos trzymamy również rękę na pulsie ważnych wydarzeń związanych właśnie z klasyką polskiego rocka. I takim wydarzeniem na pewno będzie reaktywacja zespołu Hołk. Kapela znana chociażby z takich numerów jak Żyję w tym mieście czy Transmission into your heart wystąpi w lipcu na festiwalu w Jarocinie. Muzycy pojawią się na scenie w oryginalnym składzie z czasów płyty Generation X, 31 lat po jej premierze i 23 lata po zawieszeniu działalności. Czy muzycy Hołka zagrają w Jarocinie cały album Generation X? Pytam o to wokalistę tej kapeli, Darka Malejonka.
1: Tak, jest pomysł. Myślę, że tak zrobimy. Tylko, że płyta nie jest za długa, bo ona ma chyba ze 40 czy 50 minut.
0: No to już konkretny set koncertowy.
1: To chyba, no właśnie, no w sumie na takich festiwalach to się tyle gra. No, no ale ludzie na pewno na bis będą chcieli Transmission, także pewnie też będzie, ale na 90% będzie oparty na tej płycie Generation X, plus jakieś, może jakieś inne niespodzianki.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Darkiem Malejonkiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a my już teraz słuchamy sobie prawdziwej perełki, którą można usłyszeć tylko na naszej antenie. To klasyka rocka od Styx w Rock Radio.

0: I sami powiedzcie, jak tu nie kochać klasyki rocka lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to oczywiście Journey w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będzie można zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie niespodziewany gość, czyli najnowszy thriller autorstwa Agaty Zamarskiej. Będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: autopromocja. To nie jest kolejny hit z playlisty.
1: Patrzę w dół, schodzić będzie lżej.
0: To nie jest piosenka, którą słyszysz codziennie. To Biały Kruk, rzadki okaz w świecie rocka, który wymyka się schematom. Włącz i słuchaj codziennie po 12. I pamiętaj, jeśli słyszysz klasykę rocka, to musi być Rock Radio. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Tato, pić!
6: Daj jej wody!
5: Nie chcę wody, nie chcę wody!
7: A plusz?
5: Ciepiuś!
7: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
5: Kocham cię, tato!
8: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
9: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz!
10: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
8: Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję!
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na mediaexpert.pl. Tańsze zakupy.
18: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
19: MediaExpert, taniej masz.
20: Po reklamie.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jedna z najpiękniejszych ballad, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. to Guns N' Roses w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze, no i coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat thriller autorstwa Agaty Zamarskiej zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich. Jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka Viola, no i to właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. Agata Zamarska sama przyznaje, że Niespodziewany gość był inspirowany książkami Agaty Christie.
1: Nie wiem, ja ogólnie mam tak, że każda moja książka jest związana z jakąś moją fascynacją albo motywem, który uwielbiam. Jak mi zabraknie tych fascynacji motywów, to już nie będę pisać książek. A całe moje lata licealne to jest miłość do Agaty Christie i czytanie wszystkich jej książek po wielokroć. Może Morderstwo Boże Narodzenie nie jest moją najukochańszą, tak? Ale sama autorka no, była dla mnie na tyle ważna i dalej jest, że gdzieś stwierdziłam w momencie, że chciałabym jej oddać hołd. No, tak jak powiedziałam, jak za ileś lat tych książek będzie więcej, to będzie tak dokładnie widać, co robiłam, czym się inspirowałam, co mnie ciekawiło. Zostanie po mnie taki ślad.
0: Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Niespodziewany gość, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, na którym piętrze znajduje się mieszkanie w tytule jednej z poprzednich książek Agaty Zamarskiej. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Niespodziewany gość. A już teraz słuchamy absolutnej klasyki polskiego rocka od Lady Punk w Rock Radio.

No i od razu humor człowiek ma lepszy po takim numerze, prawda? To klasyka rocka od Van Morrisona w Rock Radio, ale my oczywiście przy niedzieli nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę trochę obniżymy temperaturę, bo posłuchamy bardzo klimatycznego numeru Republiki w Rock Radio.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku. Tylko w KFC.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
2: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
2: I jak ładnie się błyszczy.
3: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
4: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
17: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
16: Bez cukru i glukozy.
17: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
16: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
17: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
16: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
17: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
16: Dziękuję.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Po reklamie.
21: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: To nie jest zwykła audycja. To celebracja całego albumu. Od pierwszego do ostatniego dźwięku. Płyta tygodnia w Rock Radio. Ty wybierasz, my gramy. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Rock Radio. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
6: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
3: Po 18 zamienimy parę słów z muzykami rockowej supergrupy Kosmici, którzy niedawno wydali debiutancką płytę. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
4: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
5: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
4: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
6: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
4: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.

0: No i takie smaczki, tylko na naszej antenie. To klasyka rocka od Fleetwood Mac w Rock Radio, ale my w programie Rock Radio Poleca na Wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, bo również trzymamy rękę na pulsie muzycznych premier w klimatach właśnie klasyki rocka. No i tak na początku tego roku ukazała się debiutancka płyta zespołu Kosmici. Nosi ona tytuł Nie ma nas. Kosmici to czwórka muzyków, których dobrze znamy z innych kapel. Na gitarze gra tutaj Stefan Machel z TSA, na wokalu jest Tomasz Olej Olejnik z Proletariatu, na basie gra Darek Budkiewicz z Armii, a za zestawem perkusyjnym siedzi Marcin Manio Papior z zespołu Piersi. Muzycy przyznają, że nazwa ich kapeli wzięła się od kosmicznych wykonawców, których słuchali 20 lat temu. A czy te kosmiczne inspiracje słychać w twórczości Kosmitów? Mówią Stefan Machel i Tomek Olejnik.
1: Myślę, że szeroko, bardzo szeroko, bo dla mnie na przykład nie ma, ja nie miałem poważny kłopot, bo ktoś mnie prosił o zestawienie takiego top ten, żeby wymieniał 10 zespołów albo 10 utworów, które są dla mnie najlepsze. Mam z tym bardzo poważny problem, bo jak patrzę na zestaw 600 płyt, które dalej tam stoją na ścianie u mnie w domu, to i to są te tylko, które są na półce. Reszta jest w kartonach, tam mniej znacząca jest gdzieś w kartonach, więc nawet nie jestem w stanie tego policzyć. Mam swojego Spotify'a w domu i nie likwiduję go, dlatego że nie wiem, co będzie, bo jak prąd wyłączą, to ja kupię agregat i dalej będę słuchał. Nie?
0: Też jestem zwolennikiem posiadania muzyki na własność.
1: Dlatego nie możemy określić, że inspirowaliśmy się tym czy innym wykonawcą. Inspirowaliśmy się całym kosmicznym spektrum.
2: Myślę, że to jest jakaś wypadkowa, mało tego, że wypadkowa tego, co nam się podoba, to jeszcze jest to wypadkowa naszych własnych doświadczeń w naszych własnych rodzimych formacjach. I wypadkowa również naszej wrażliwości muzycznej, wrażliwości literackiej, estetycznej, jakiejkolwiek. I ta płyta jest sumą spotkaniową tych naszych wszystkich wektorów, czasami idących w różnych kierunkach. Bo to nie jest tak, że zgodnie płyniemy w tą samą stronę.
1: Ja właśnie mam ciekawe tutaj stwierdzenie, chciałbym wygłosić, gdyż nie przypominam sobie, żebyśmy się kiedykolwiek o coś kłócili.
2: No, ale to wynika prawdopodobnie z tego powodu, że mamy wspólne fakieł.
1: Powiększone.
2: Mhm.
1: Więc nikt nie zaczyna.
0: Mojej całej rozmowy ze Stefanem Machelem i Tomkiem Olejnikiem, czyli połową zespołu Kosmici, posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy sobie numeru, który możecie usłyszeć tylko na naszej antenie. To klasyka rocka od Stone Temple Pilots w Rock Radio.

0: numer legenda. Bardzo lubię do niego wracać regularnie, nie tylko przy majówce, nie tylko w niedzielę. To klasyka rocka oddechu w Rock Radio. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie najnowszy 30 tom cyklu z Jackiem Reacherem, czyli książka Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa. Będzie pytanie konkursowe. Naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Dzień dobry. Poproszę elektrolity. Te oryginalne.
9: Plusz?
8: Tak. Czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
9: Tak, to te. Podać?
8: Dziękuję.
9: Na zdrowie.
10: Mamo, chcę pić.
11: Dzień dobry.
10: Chcę pić.
11: Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
9: Pewnie plusz?
10: Tak, chcę plusz.
11: Już kupuję. To najlepszy wybór?
9: Na 100%.
12: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Została ostatnia reklama.
17: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio.
20: Klasyka.
19: Klasyka rocka.

To jest numer, który niezawodnie dodaje energii na resztę, no tej majówki. Oczywiście to klasyka rocka od Def Leppard w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. No i dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa. To 30 już tom bestsellerowego cyklu z Jackiem Reacherem. W tej części emerytowany żołnierz wybiera się na kawę. No i niedługo potem znajduje w kieszeni płaszcza karteczkę z prośbą o pomoc. Dochodzi do wniosku, że jej autorem musi być młody mężczyzna, który wpadł na niego w kawiarni. Ciągu dalszego oczywiście nie zdradzam, to już należy sobie doczytać na własną rękę, co tam dalej się wydarzyło. Jest taka możliwość, bo można teraz zgarnąć książkę Strategia wyjścia. Napiszcie na konkurs@rockradio.pl, jakiego stopnia Jack Reacher dosłużył się w żandarmerii wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych. konkurs@rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić ta książka. A już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru od Jeff Rotal w Rock Radio.

0: Kawałek, który świetnie sprawdza się również za kółkiem, to klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio, a my oczywiście przy niedzieli nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę wleci kapitalny numer od Bajmu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: I plus you.
2: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
3: I tak pluszuje ananasem.
2: I mango.
4: Tryska witalnością i energią.
5: A, chciałabym go pluszować.
3: Wiecie, że ma rodziny?
5: O, szok!
3: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
5: Aż ten plusz jest aktyw.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają.
22: A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wytresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Kamper spakowany? Jedziemy?
25: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
24: Znowu? Przecież już brałeś.
25: Ale działała za słabo i za krótko.
26: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
27: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: No i jak twój kręgosłup?
26: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
27: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
28: Po reklamie.
29: Rock Radio.
30: Klasyka rocka.
29: Klasyka rocka.

0: Autopromocja. Powstanie Rock Radia.
1: Proszę Państwa, miło to już było. Mam nadzieję, że się trzymacie czegoś. Uważajcie, to będzie cytat. Nie ma ryzyka. Firma jest na syna. Czyli jak czytamy, Janusz Palikot znów szuka inwestorów.
2: Chyba oszuka.
0: Włącz Powstanie Rock Radia. Codziennie od 6 do 10. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Została ostatnia reklama.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie.
0: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
14: Po 19:00 porozmawiamy z Elżbietą Lęcką o nowym krótkometrażowym filmie, w którym zagrała jedną z głównych ról. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od Europe w Rock Radio.

No to jest numer, którego wyjątkowo miło się słucha w samochodzie, prawda? No więc jeżeli jesteście w drodze powrotnej z majówki, no to myślę, że warto na pewno zostać się z klasyką rocka. Takich perełek mamy jeszcze więcej. Za nami Alanis Morissette, a my już teraz w programie Rock Radio poleca na wynos. Trzymamy rękę na pulsie nowości filmowych, no i to nie tylko tych kinowych blockbusterów. No i tak 21 lutego swoją premierę miał film Jutro o tej samej porze. To produkcja krótkometrażowa, bo trwa zaledwie 12 minut. Na ekranie zobaczymy tylko siedmioro aktorów, a wśród

0: Wśród nich są m.in. Zofia Jastrzębska, Ewa Kasprzyk i Daniel Olbrychski. To trzecia część krótkometrażowej trylogii w reżyserii Grażyny Gudejko. Ten film opowiada historię Basi, która samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Na widok zakochanej nastolatki w Basi odżywają wspomnienia sprzed lat. Basia przenosi się do dnia, w którym jako młoda dziewczyna umówiła się ze swoim ówczesnym chłopakiem na dworcu na tytułowe jutro o tej samej porze. To, jak Basię potraktował jej pierwszy chłopak, wpłynęło na jej kolejne wybory partnerów, wyjaśnia Elżbieta Lenska, która wciela się w rolę Basi.
1: Pięknie pokazali też tą retrospekcję, że właśnie to była prawdziwa miłość, że ona była tak uśmiechnięta, że ona była taka, to była szczera miłość, radość, wiara we wszystko. I ponieważ tak została porzucona, długo czekała i zmarzła, i było jej smutno, i jakoś tak się tego trzymała. Widocznie nie miała kogoś do pomocy obok. Tej historii akurat nie omawiałyśmy, więc nie wiem, jak było z jej mamą z kolei, nie? I otoczeniem, ale widocznie była sama cały czas i wzięła się do takiego, że trzeba sobie poradzić i, jak to powiem, zagryźć zęby i działać, nie?
0: Film Jutro o tej samej porze można na razie zobaczyć na festiwalach filmowych, za to w internecie możemy obejrzeć pierwszą część tej krótkometrażowej trylogii, czyli czterominutowy film Rytuał. A mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Elżbietą Lenską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz wchodzimy na wyższe obroty, wjeżdża klasyka hard rocka od Deep Purple w Rock Radio.

0: Uwielbiam tę balladę. Świetny klimat, klasyka rocka od R.E.M. w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć podwójną wejściówkę na spektakl Witkacja, Wodewil na krawędzi, który wystawiają w przyszły piątek w Teatrze Rampa. Będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

thing or think you move me. But I wanna know for sure.

0: Numer oparty na prostym, ale jakże skutecznym gitarowym riffie. To klasyka rocka od The Trox w Rock Radio. A w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także od czasu do czasu wysyłamy was do teatru. No i dlatego teraz możecie zgarnąć podwójną wejściówkę na piątkowy spektakl Witkacja, Wodewil na krawędzi w warszawskim Teatrze Rampa. To muzyczne przedstawienie o ostatnich latach życia Stanisława Ignacego Witkiewicza, słynnego pisarza, malarza i filozofa, chociaż twórcy podkreślają, że głównej roli nie gra tutaj sam Witkacy, a kobiety, które pojawiły się w jego życiu i miały na niego wpływ. Na scenie zobaczymy m.in. Kamilę Borutę Marszałek, Agatę Łabno i Dominikę Łakomską. Jeśli chcecie wybrać się na ten właśnie spektakl, czyli zgarnąć podwójną wejściówkę na Witkację, Wodewil na krawędzi, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak nazywała się narzeczona i największa miłość Witkacego, która po kłótni z nim popełniła samobójstwo. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić podwójna wejściówka na spektakl w warszawskim Teatrze Rampa w przyszły piątek. A my już teraz słuchamy numeru, w którym brzmią dwa głosy i brzmią one doskonale. Iggy Pop i Kate Pearson już teraz w Rock Radio.
1: It's a rainy afternoon, 1990. In the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

0: Jeden z moich ulubionych numerów, jeśli chodzi o budkę suflera, to oczywiście klasyka polskiego rocka w Rock Radio. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20. zapraszam Was w imieniu Ryśka Brzezińskiego na spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia, a po 22. zapraszam Was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta, bardzo Wam dziękuję za całą wspólnie spędzoną majówkę. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
11: Została ostatnia reklama.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
0: MediaExpert, po reklamie.
12: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
4: Dzień dobry, wieczór, Rysiek Brzeziński. Jestem już po 20 i jak zawsze to pora na Płytę Tygodnia. Wyboru jak zwykle dokonaliście na Facebooku Rock Radia i tym razem postawiliście na 7 album w dyskografii Depeche Mode, czyli Violator, który swoją premierę miał 19 marca 1990 roku. Płyta zdecydowanie jest jedną z najważniejszych, jakie ukazały się na przełomie lat 80. i 90., a zespół przebił się dzięki niej do światowej czołówki. Choć na Violator znajduje się tylko 9 kawałków, to aż 4 z nich stały się singlami, które osiągały ogromną popularność na listach przebojów i weszły do stałej rotacji w telewizji i w radiu. Na okładce płyty widzimy różę na czarnym tle, symbol emocjonalnej gęstości, którą Depeche Mode uraczyli słuchaczy. Za jej projekt odpowiadał Anton Corbijn, słynny reżyser teledysków, który zresztą zrealizował grupie legendarny klip do Enjoy the Silence. No to zaczynamy od pierwszego na płycie i jednocześnie czwartego w kolejności singla, czyli World in My Eyes. No to jedziemy.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Nadal słuchamy płyty Violator Depeche Mode, za nami już między innymi doskonały Personal Jesus, który w momencie swojej premiery dla Depeche'ów był numerem nietypowym. Zespół przyzwyczaił wszystkich do raczej mocnych elektronicznych i synth-popowych rytmów, a tu dostaliśmy bluesa i parę nawiązań do Elvisa Presleya. Zresztą Martin Gore przyznał, że przy pisaniu tego kawałka inspirował się książką Elvis i ja. Z kolei gdy pisał Enjoy the Silence, pierwotnie myślał o tym, by była to wolna i spokojna ballada. Jej demo nagrał na fisharmonii, dodając prostą linię wokalną. Jednak dzięki Alanowi Wilderowi kawałek zyskał szybsze tempo i dyskotekowy rytm, a całość dopełnił przejmujący wokal Dave'a Gahana. No to słuchamy Enjoy the Silence.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy dzisiejszą przygodę z płytą Violator Depeche Mode. To na koniec może trochę ciekawostek geograficznych. Płyta nagrywana była w studiach w Mediolanie, w Kopenhadze i w Londynie w słynnym The Church, czyli w dawnym kościele. A no i wypadałoby powiedzieć, skąd wziął się tytuł Violator. Otóż miał być to swego rodzaju żart biorący się z tego, że zespół szukał mocnej nazwy dla albumu, tak jakby byli heavy metalową kapelą. Dodam tylko, że miał być to żart dla mocno wtajemniczonych, więc głównie dla samych muzyków Depeche Mode, więc nie winię was, jeśli nie zanosiliście się teraz śmiechem. Przed nami ostatni na płycie Clean, a Płyta Tygodnia wraca za tydzień i jak zawsze głosować na nią będziecie mogli na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, na razie.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Majówka tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Rock Radio. Klasyka rocka.

dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Rysiek Brzeziński jestem i ze mną jest też dzisiejsza niezła gościuwa, czy też niezła gościni, jak to się współcześnie mówi, Kasia Bujakiewicz, czy też może Katarzyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Może być i Kasia, i Katarzyna, jak kto woli. No, w związku z wiekiem czasem wolą Katarzyna, ale dalej lubię być Kaśką po prostu, albo Kasią.
1: Okej. No właśnie chciałem to tak na początek może trochę rozstrzygnąć, no bo faktycznie gdzieś tam w przestrzeni medialnej funkcjonujesz pod imieniem bardziej Kasia niż Katarzyna. To wiadomo, że młodość jest wieczna i w ogóle, ale też nie wiem, czy to jest taka ucieczka przed powagą może?
2: Nie wiem, już tak mnie oznaczyli, jakoś nikt się nie zatrzymał. Być może jak przyjdę gdzieś na plan z balkonikiem, to zaczną mi mówić pani Katarzyno, ale na razie jak wpadam na plan, to raczej nadal jest ta sama energia i radość z przebywania w danym miejscu, że nadal jestem Kasią, więc bardzo się z tego cieszę i oby jak najdłużej, ja nie potrzebuję powagi do życia.
1: O, to jest pięknie powiedziane i ja bym się chciał pod tymi słowami podpisać, bo mam podobne podejście. Natomiast tak się zastanawiam, jak utrzymać w ogóle właśnie taką pozytywną energię przez tyle lat, no bo przecież ty od małego dziecka jesteś związana z aktorstwem, no bo chodziłaś najpierw do tego teatru w Poznaniu, później zaczęłaś występować też jeszcze w młodym wieku. Studia, nie studia, filmy, seriale i sztuki teatralne. Jak można zachować w ogóle tak pozytywną energię przez tyle lat?
2: Ja myślę, że no nie wiem, trudno mi powiedzieć, być może nie mam, jakaś taka chemia mózgu, a być może radość z tego, co robię, pomimo tego, że wiemy, że ten zawód daje wiele rozczarowań i głównie jest pasmem rozczarowań niż sukcesów, to gdzieś radość stworzenia, chodzenia do pracy, która nie jest tak naprawdę pracą, wiadomo, że też męczy, ale daje też mnóstwo radości. Nie wiem, tak właśnie sobie czasem ze względu na wiek i jakieś tam pytania od młodych ludzi, jak sobie poradzić, jak znaleźć tą ścieżkę tej przysłowiowej kariery, czy jak wytrwać w tym zawodzie, a jak się do niego dostać. Trudno mi powiedzieć, bo u mnie wszystko właśnie tak się pojawiło naturalnie i się śmieję, że nie ma przypadków, ale przypadkiem i znalazł mnie ten Maleszka i byłam właśnie w tym teatrzyku dziecięcym i byliśmy tymi dziećmi, które grały w filmie, w teatrze telewizji, że gdzieś najbardziej ciągnął mnie potem ten teatr i tu miałam satysfakcję, bo film poznałam i jakby bawiłam się w to od dziecka. I też hejt mnie dotknął, jak byłam w szkole podstawowej, w związku z tym, jak potem się on pojawił, to już mniej na mnie robił wrażenie, no bo już co miałam przeżyć w takim wieku, co najbardziej człowieka dotyka, to przeżyłam, więc myślę, że pozostało mi nic, tylko się cieszyć z tego, co jest i że gdzieś tam cały czas mogę się spełniać i pracować w tym zawodzie. Każdy ma indywidualną ścieżkę, bo jedni mówią szkoła teatralna, drudzy mówią teatrzyk licealny, trzeci, a każdy ma inną ścieżkę jakby tej pracy, no w tym takim zawodzie, który potrafi najpierw ucieszyć człowieka, a potem go przemielić i wypluć i znowu gdzieś tam się pojawić, nie?
1: No tak, to wielokrotnie słyszałem o tym przemielaniu i wypluwaniu, ponieważ sam mam też przyjaciół, znajomych, którzy są związani właśnie z tą branżą, więc też no nie jednej historii się nasłuchałem, ale o tym hejcie chciałem teraz tak chwilę. Tak. Na czym polegał w ogóle ten hejt? To było wytykanie palcami, że nie wiem, wygłupiasz się w teatrze na przykład, czy na czym to polegało?
2: No, to są lata 80. i to nie było ani telefonów, tylko były stacjonarne, więc teraz to nazywamy hejtem, a wcześniej to się po prostu nazywało, tak jak powiedziałeś, wyśmiewaniem. To znaczy robiłam coś fantastycznego i żyłam w jakiejś innej grupie niż tej szkoły podstawowej, tylko właśnie tego teatru Arlekin Andrzeja Maleszki i wiedział.

gdzieś tam oprócz paru osób, być może ze starszych klas, gdzie próbowały się mną zaopiekować i gdzieś powiedzieć, że fajne rzeczy robię, no to raczej większość to była taka, byłam wyśmiewana, czy dowcipy, żarty, czy szeptanie na mój temat. No i wtedy wiedziałam, byłam w pełnej gotowości bojowej. Oczywiście nie wolno było nic mówić rodzicom, bo jeszcze by się dostało ochrzan, że wymyślasz albo to zrezygnuj z teatrzyku, a z tego nie chciałam rezygnować. No więc różne tego typu były sytuacje. Ja to pamiętam tak spektakularnie. Jeden taki moment, który tak mnie dotknął bardzo i gdzieś został ze mną i teraz jak ktoś mi pisze, a jest głupia, a brzydka, a coś w tym stylu w internecie, to mnie to śmieszy, bo pamiętam taką historię, że no, rzucało się torby przed klasą i się szło gdzieś tam do toalety czy na dwór pograć w gumę czy w coś. No i jedna sytuacja była taka, że z koleżankami grałam w skakankę i tak mnie podcięły na betonie, że po prostu trzasnęłam i tylko młodość mnie uratowała, że nic sobie nie zrobiłam. I druga sytuacja była taka, że właśnie ten mój tornister, który zresztą dostałam od mojej cioci z Belgii, no to też druga rzecz, która była niefajna, bo miałam ciocię w Belgii, która co jakiś czas fajne rzeczy mi przysyłała czy przywoziła. No i ten tornister od tej cioci z Belgii zniknął. No ja go szukałam, tylko ktoś mi mówił, a to ten wziął, a to ten wziął, a że jest na jakimś placu zabaw. No i poszłam na ten plac zabaw i znalazłam w krzakach mój tornister obsikany. I pamiętam, że wracałam po prostu zapłakana. Oczywiście nic nie chciałam powiedzieć mojej mamie, bo by pewnie była afera w szkole, a wiadomo, dzieci tego nie chcą. No i to gdzieś tam ze mną zostało. Potem no już byłam gdzieś tam bardzo na to wrażliwa. No ale przeszłam do liceum i też się bałam tego momentu, bo już wprawdzie w liceum nie występowałam raczej w filmach dla dzieci, ale mówię, no żeby ktoś nie rozpoznał mnie z tego czasu. No i wtedy pamiętam pierwsze dni w liceum i ja byłam w pierwszej klasie, a grupa chłopaków z czwartej C, to dzisiaj to pamiętam i gdzieś tam mieliśmy bardziej lub mniej kontakt, do mnie podchodzi na przerwie i mówi, czy nie jestem tą Kasią, która występuje w tych filmach dla dzieci. No i ja powiedziałam, że no tak. Nie wiedziałam, co dalej mnie spotka, no bo już czwarta klasa, no to dorośli mężczyźni, a oni powiedzieli, że to jest super i od tego czasu ja miałam po prostu ochronę i się zakumplowałam z chłopakami z czwartej C, którzy byli najprzystojniejsi w szkole. No i w związku z tym zaczęłam mieć problemy z niektórymi nauczycielami, którzy widzieli ucieszoną Kasię w grupce bardzo fajnych, przystojnych, wysokich chłopaków. No i tak to mniej więcej. Więc była i kara, i nagroda za te wszystkie moje poczynania, ale faktycznie no gdzieś na pewno mnie to wzmocniło. I nikt nie biegał wokół mnie, że teraz Kasia się przygotowuje do roli, tylko musiałam normalnie się uczyć jak inni, musiałam normalnie zdawać wszystkie sprawdziany, zaliczać i tak dalej, pomimo że w tej szkole trochę byłam mniej niż inne dzieci. No to właśnie to pokazywanie, no bo byłam, no zresztą my byliśmy w tych latach 80. No to było nas garstka dzieci występujących w telewizji, więc to też było takie coś dziwnego. No jednak ktoś, kto występował w telewizji, to albo był bardzo doceniany, jeżeli był dorosły, a wiemy, że różnie te kariery tych dzieci z telewizji się kończyły i niekoniecznie kontynuowały tą zabawę w film, teatr, tylko gdzieś albo rezygnowały z tego, albo wpadały w jakieś uzależnienia. Szczęśliwie wszystko mnie ominęło i bawię się dalej w ten film i w ten teatr, ale no to faktycznie myślę, że
analizując to, to na pewno dało mi

0: taki, taką skórę pancerną, czy jakkolwiek to mówią.
1: Czy ty lubisz polski rap tak najbardziej? Bo tu mam też pewne skojarzenia, ale o tym zaraz może.
0: Wiesz co, bardzo lubię. Oczywiście, że teraz mniej kojarzę tych młodych ludzi, ale gdzieś tam moja córka mi przybliża ich twórczość, ale no ja jestem, jak to mówią, WLKP, lata 90., 2000, praktycznie rok bardziej, 2004, czyli czasy Acetoholics, właśnie Hansa, 5-2 Dębiec, Owal,
1: Peja.
0: Mezo, oczywiście, to myślałam, że jako pierwsze powiedziałam, Liber. No, wszyscy moi gdzieś tam, no, których poznałam, moi kumple, ale tak naprawdę gdzieś oczywiście no, standardy, czy chłopaki z Warszawy, OSTR i tak dalej. No te lata 2000 chyba były najgorętsze, jeśli chodzi o polski rap i jednak te, przepraszam, nie przeklnę, na to kładę i tak damy radę razem.
1: Tak.
0: Są jakby takimi no, protest songami z tych czasów i tak jak czasem sobie wracam do tych kawałków, czy pierwszej płyty Acetoholics, która po prostu na poziomie tekstowym w ogóle fantastyczna, czy Rapnastyk Owala, też świetne teksty. No to jakoś nas to dotykało i to jest nadal aktualne. No i to był, no ja uwielbiałam po prostu, zresztą ja kocham każdy gatunek muzyczny, więc na jednym zestawieniu może być Acetoholics czy ich kawałek Plany, a obok może być Britney Spears z tych samych czasów, no bo to tak mniej więcej było. Czy Ricky Martin, więc ja słuchałam absolutnie wszystkiego w danym momencie, natomiast właśnie no, ten rap WLKP i z tych czasów bardzo, bardzo gdzieś tam do mnie przemawiał, nie?
1: No twoje związki poza tym lubieniem tej muzyki są trochę silniejsze, no bo też w teledyskach przecież występowałaś. Aniele słynne?
0: Tak, no to duże słowo, bo w Aniele oczywiście i w Na Speedzie, ale no, historia była bardzo śmieszna, w skrócie ją opowiem, bo wyszła płyta Meza Anielem, myśmy się nie znali, ja z moją przyjaciółką, wtedy aplikującą prawniczką, podjeżdżałyśmy swoimi samochodami, składakami z zachodniej granicy na światłach i puszczałyśmy na 3-4 Aniele, i po prostu znałyśmy teksty na pamięć, zresztą w ogóle fantastyczna, oprócz Aniele, co zrobiło karierę taką popową, no to tam w ogóle świetne teksty, też na poziomie tekstów Mezo, uważam ta płyta genialna.
1: Ja jeszcze a propos muzyki, tylko chciałem zapytać, no bo jesteśmy w Rock Radio, więc muszę o muzykę rockową też zapytać, czy poza hip-hopem, poza rapem, jakieś tam rockowe kawałki się gdzieś tam przedostawały, bądź przedostają do twojej orbity zainteresowań?
0: No oczywiście, no bo jestem, wiesz, dzieckiem lat 80., gdzie Lista Przebojów Marka Niedźwieckiego z fantastycznymi rockowymi kawałkami była i się wszystkich tych naszych przede wszystkim zespołów rockowych słuchało i wiesz, no to wszystko było jednym wielkim rockiem. Chodziłam lata 80. z moimi rodzicami na Rock Arenę w Poznaniu. Nie wiem, czy wiesz, było coś takiego jak Rock
1: Arena. Ja wiem, bo mieszkam w Poznaniu, także, także wiem.
0: O Jezu, no to widzisz. No to ja chodziłam w latach 80. i dziewczynka z podstawówki, chodziliśmy na Rock Arenę, nie? I, no i tam było wszystko od delikatnego rocka poprzez zespoły, wiesz, lekko metalowe, no bo nie wiem, jak to można określić, zespół TSA, Oddział Zamknięty i te wszystkie zespoły, no uwielbiam Kasię Kowalską, Manam, no to wszystko był rock, no to no, wiesz, czy rockowe ballady, no zespół Europe swego czasu też był zespołem rockowym jednak. ale no te właśnie lata 80. czy właśnie Rock Arena i te wszystkie kawałki, oczywiście, że nagrywałam przy magnetofonie i słuchałam, więc tego jest mnóstwo, Metallica. To wiadomo, ja mówię, jak u mnie wszystko, no Linkin Park to jest mój ukochany zespół, więc...
1: Też uwielbiam.
0: No uwielbiam i szkoda, no teraz jest jakaś nowa wokalistka, ale niemniej te pierwsze płyty to są moje ukochane, nie?
1: No ja na tych płytach też dorastałem, właśnie Linkin Park, bo to akurat przypadło na moje czasy gimnazjum, jak to wychodziło, no to no mam wielki sentyment do tak, tych płyt, tak, rzeczywiście. Tak. I jeszcze wypada pogadać o tym, co teraz jest na bieżąco, no bo jesteśmy chwilę po premierze Ekspedycji XD, tak, czyli spin-offu fantastycznej serii Emigracja i Edukacja XD.
0: Tak.
1: Wracasz tam do roli Ząbkowskiej, pani Ząbkowskiej, tak, która tak, już się uwolniła z pewnego toksycznego związku. No i tam jest dużo knucia. Jak w ogóle ci się gra tę rolę? Bo to jest no, w ogóle specyficzna seria jako całość i rola pewnie też.
0: No wiesz, poszczęściło mi się nieprawdopodobnie, że trafiłam na wątek przez zupełny przypadek, wiesz, pana Wojtka i pana Zbyszka. Więc jak się dowiedziałam, bo my już tam do 3 razy sztuka i za 3 razem udało się to zrobić. Więc wiesz, jak usłyszałam, że wątek pana Zbyszka i pana Wojtka ma być rozbudowany, no to bardzo się ucieszyłam, że gdzieś wróciłam do Polski z panem Wojtkiem na kolanach. Ale no to jest, wiesz, dla mnie podwójnie to jest wspaniała historia, bo no to parę lat temu, jak mi zaproponowano ten serial, przeczytałam ten scenariusz, moją postać, no bo generalnie no, główne postaci są dwie, a resztę tych wszystkich osób to jest taki film drogi, więc tak się ucieszyłam, że jakby to powiedzieć ładnie, że mogę zagrać kobietę w swoim wieku, niekoniecznie zadbaną, gdzieś, która jest z, no, gdzieś z przemocowego związku i że tam drugi reżyser, reżyser obsady zorientował się, że Bujakiewicz mogła się zestarzeć i że mogę to zagrać. To po pierwsze dla mnie było super. No bo to trochę takie zerwanie z tym moim wizerunkiem przez lata takiej miłej, fajnej, młodej dziewczyny, wiecznej singielki, a jednak się okazuje, że Bujakiewicz skończyła 50 lat i niekoniecznie chce grać ciągłe 40 czy 30, więc to po pierwsze było fantastyczne. Po drugie, Malcolma XD czytałam, wszystkie książki i Edukacja i Emigracja. Uważam, że to jest po prostu fantastyczne, że on pisze ten scenariusz, bo Edukacja jest w ogóle fantastyczną książką. Nie wiem, czy czytałeś, bo ta Edukacja, która jest w telewizji i ta Emigracja jest troszeczkę inna.
1: No tak, tak, tak.
0: Warto sięgnąć po książkę, która jest po prostu dla mnie no, totalna. Edukacja jest w ogóle... Jak to Malcolm wróci do pewnych tam scen, to myślę, że właśnie z panem Zbyszkiem to byłoby to niesamowicie śmieszne, więc powrót do tej roli, ona już taka odświeżona, bo pani Jola wyzwolona, już nie zniszczona przez tego swojego męża, więc gdzieś nadal w tej konfiguracji przyklejenia do tego pana Wojtka, no ale wiesz, no dla nas to fantastyczna zabawa, fantastyczna praca, bardzo ciężka, no bo my mieliśmy zdjęcia, ja grałam i z panem Zbyszkiem, i z panem Wojtkiem, więc mieliśmy dublera Michała. Michał musiał grać jednego dnia i pana Zbyszka, i pana Wojtka.
1: Ja widziałem w ogóle, jak was tam charakteryzowali, no to Michała tam naprawdę nieźle musieli objechać, te zmiany fryzur, wąsów.
0: Tak, tak. No to była dla niego naprawdę i głównie zdjęcia nocne, bo myśmy kręcili, wiesz, stacja benzynowa, te wszystkie, to są głównie zdjęcia nocne, Więc po nocy właśnie te zmiany, to żeby mieć przytomny umysł i no i to nie jest takie są normalne dialogi, tylko jednak Malcolm pisze w taki fantastyczny, specyficzny sposób.
1: Internetowy taki, bo on od tych past tak. zaczynał i to jest też niesamowite, że to się rozrosło od takich kopiuj wklejów w internecie jakichś śmiesznych tekścików, przeszło przez książki, doszło do telewizji. Niesamowite to jest.
0: No i to jest na poziomie dialogu, rodzaju rozmowy, jak my ze sobą rozmawiamy, konstrukcje, trochę tak mi to porównanie jest do Koterskiego, wiesz, że nie można wyjść poza tą, zresztą Malcolm był z nami cały czas na planie i w razie czego jak coś nam nie pasowało, czy coś trzeba było dodać, to on był i on to od razu na bieżąco pisał, więc trzeba było się tego nauczyć, nie można było sobie popłynąć wokół tego tekstu, tylko trzeba było jeden do jeden na pamięć ten tekst w całej konstrukcji zdania tak ułożyć, jak to było przez niego napisane, więc to naprawdę no, kawał ciężkiej pracy, ale też, która daje niesamowitą satysfakcję. No i w takim towarzystwie, no wiesz, ja praktycznie oprócz jednej dziewczyny, która tam gra ekspedytorkę, która się pojawia na koniec, to ja byłam jedyną kobietą wśród naprawdę fantastycznych aktorów i nam się fantastycznie pracowało i to po prostu no, sami utalentowani, świetny casting, więc to też potem przekłada się na to, że nie ma ani w pierwszej części, ani w drugiej, ani w spin-offie nie ma przypadkowych osób i ten casting jest naprawdę, naprawdę świetny, że wiesz, w naszym zawodzie, no ja pracuję już wiele, wiele lat, że jednak ten drugi plan i trzeci i czwarty musi być bardzo dobrze dobrany, żeby żadna scena nie była puszczona, że jak masz partnera, to możesz stworzyć naprawdę fantastyczne rzeczy i jak już nie mieliśmy siły, to mówiłam, Michał, nie mam siły, ratuj i gdzieś wtedy czułam jego energię, tak samo widziałam, że już albo pan Zbyszek, albo pan Wojtek gdzieś odłącza swój mózg, to byłam z nim, nie zostawiałam go ani na chwilę. No i też, wiesz, tutaj kręciłam, tu pracowałam po latach, zresztą się spotkaliśmy z Łukaszem Kośmickim, my jesteśmy też poznaniaki, bo Łukasz poznaniak, więc w ogóle on ma cały czas ten sposób mówienia takiego poznańskiego, takiego trochę zaśpiewu i sposobu mówienia, więc też mi się fantastycznie z nim pracuje, tak samo z Maćkiem przy spin-offie, tak no kurczę, to było fantastyczne, że on przejął jakby ten spin-off po Łukaszu i też kurczę, poczuł jakby ten rytm i no i fantastycznie się z nim pracowało jako reżyserem, więc to po prostu wszystko zagrało, nie? Więc pomimo naprawdę trudnych zdjęć to jest po prostu taka przyjemność. No oby to się dalej niosło, oby można było robić historię ciąg dalszy, oby Malcolmowi wystarczyło pomysłów, żeby pisać dalej, bo uważam, że jest to nowa, zupełnie stworzona przez forma jakby zupełnie innego rodzaju serialu, takiej nowości nie wykreowanej przez, wiesz, że zawsze robimy coś tak jak na Zachodzie, tylko coś swojego, nie? Takiego tak. polskiego, fajnego, śmiesznego i ten dowcip gdzieś z tych, no chociażby w tej edukacji, no przepiękne te wszystkie sceny, bardzo śmieszne.
1: Tak, tak. Ja w ogóle myślę, że czegoś takiego od dawna brakowało na polskim rynku.
0: Takiej dobrej komedii, nie? Takiej dobrej, tak. dobrze zrobionej komedii, gdzie trochę śmiejemy się z siebie samych, ale w taki fajny sposób, nie wyśmiewając nikogo, No i nie komedii romantycznych, których jest mnóstwo, ale właśnie taka zupełnie inna forma.
1: Jeszcze chciałem jeden temat na sam koniec poruszyć, już cię puszczam wolno.
0: Jasne.
1: Słuchaj, co z kanałem Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie? Bo to od 3 lat jakoś mniej więcej tak już tak sobie wisi i nic tam nie jest zamieszczane.
0: Wiesz co, no po prostu ja to chciałam zrobić dla jednej z telewizji, ale oczywiście, wiesz, zmiany, jakaś pani odeszła, jakiś pan zrezygnował, no i potem przyszedł następny i obejrzał to, bo my to robiliśmy pod telewizję z takim planem, potem się okazało, że jednak dla telewizji w tej chwili jest to za nudne, no więc musieliśmy, w związku z tym, że Urząd Marszałkowski tutaj z Lublina gdzieś nas wsparł finansowo, więc musieliśmy gdzieś to wrzucić i głupio było powiedzieć, że przepraszamy, no ale w telewizji tak się szybko zmienia obsada, że musimy się z tego wycofać. No i wrzuciliśmy to na YouTube i już nie mieliśmy środków finansowych, żeby to kontynuować czy nakręcać, no bo tak naprawdę to ja zrobiłam tutaj z grupą fajnych ludzi z Lublina, operatorów i producentów. Zrobiliśmy to własnymi rękami, licząc na to, że będzie to jakiś pilot i jakiś początek ciągu dalszego, no bo tylko część tej Lubelszczyzny została pokazana. No ale wiadomo, to się wszystko zmienia i telewizyjnie, i władze się zmieniają. Przyszła następna i powiedziała, że nie, już nie da pieniędzy, więc no ja jestem z takiego pokolenia, że oczywiście wszyscy mówią, rób dalej te YouTuby, no ale wiesz, oglądam Oj Wojtka, oglądam Pateca, oglądam innych YouTuberów, no i to trzeba jednak samemu gdzieś ruszyć, a ja jestem trochę zwierzęciem telewizyjnym i chciałabym to robić z jakąś tam ekipą, no a w tej chwili coś innego się sprzedaje niż podróże po Lubelszczyźnie czy po Polsce.
1: Na poważnie i na mniej poważnie dzisiaj sobie porozmawialiśmy z Kasią Bujakiewicz, czyli dzisiejszą niezłą gościową Rock Radia. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dzięki serdeczne.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.

0: wody, nie chcę wody.
1: A plusz?
0: Ciepiuś.
1: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
0: Kocham cię, tato.
2: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
3: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
4: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
2: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
3: Po reklamie.
5: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
6: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłym gościem Rock Radio jest dzisiaj Piotr Polak.
7: Wow, wow, wow, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Skąd masz tyle w sobie energii?
7: Wiesz co, stamtąd.
6: Czy skąd?
7: Pokazałem ci tam.
6: A, tam,
7: nie,
6: dobrze.
7: Wiesz co, dopiero się włączyło, to znaczy...
6: Ale to, że działa, tak.
7: Wiesz co, nie wiem, ale to jest z tego, co wiem, rodzinne. No bo tata taki jest, mama w miarę też jest taka, znaczy tata bardziej, ale mama ma taką energię znowu, że wstaje rano i że jej się chce robić strasznie dużo rzeczy. Siostra Jaśmina też tak ma, no takie...
6: Taka tradycja rodzinna.
7: Tacy Polacy, takie Polaki.
6: Takie Polaki.
7: Nie wiem, czy zawsze, czasami myślałem, że to dlatego, że jesteśmy z gór i że tam jest jakoś tak, nie wiem...
6: Znaczy,
7: ale, to też, nie, teraz to jest tam najgorsze.
6: W sumie tak, południe.
7: Teraz...
6: Za Krakowem?
7: Jak byłem mały, to może wtedy było lepsze. Znaczy chyba, na pewno było lepsze. Ale wiesz co, ale kiedyś myślałem, że to może dlatego, że tak wszyscy mają może w górach, bo jak się wychodzi z domu i się widzi góry, to się od razu chce wszystkiego i żyć, nie?
6: Więc no coś w tym jest.
7: Ale to jest też moja perspektywa tylko.
6: Znaczy, ja niby z Warszawy, ale uwielbiam jechać w góry.
7: Więc... No, więc właśnie. A wyobraź sobie, że żyjesz tam i wstajesz, wiesz, rano idziesz do podstawówki i na przykład nagle, a jeszcze przy dworcu Nowy Targ kolejowy mieszkałem, więc więc wyobraź sobie, że wiesz, widzisz takie ładne góry, ładna pogoda, śnieg jeszcze jest,
6: te
7: widzisz tam śnieg i masz takie, dobra, to nie idę do szkoły, idę do pociągu i jadę na narty.
6: Często mi znajomi, którzy mają małe dzieci, mówią, że dzieciaki właśnie mają fazę, a to na samoloty, na pociągi też tak miałeś, jak mieszkałeś przy...
7: No to ja miałem na narty. Na pociągi nie, ale miałem takiego kolegę z Krakowa, który zawsze przyjeżdżał i chciał, bardzo mnie prosił, żeby siedzieć na dworcu i patrzeć na pociągi i lokomotywy i nie rozumiałem tego do końca, ale chodziłem, patrzyłem.
6: Ale za to lubiłeś, bądź lubisz, już zostając w takich trochę baśniowych klimatach, Toma i Jerry'ego, że to jest ulubiona bajka?
7: Że tak. Ale że to moja ulubiona?
6: Tak.
7: Czy to jest dzieciństwa? Czy... totalnie. Tom i Jerry kochałem.
6: Dla mnie zawsze Toma było szkoda.
7: Nie, to ja tak nie miałem. To nie? Ja w ogóle jakoś tak bardziej tak pamiętam, że jak się mi pojawił sen w życiu, to miałem takie, ojej, tam jest tak przemocowo bardzo i tak później miałem
6: idę,
7: ale ja w ogóle o tym wtedy nie myślałem, nie? Że Tom miał swoje, Jerry miała swoje. Właśnie,
6: Znaczy Tom tak samo było z tym, Kojotem i Strusiem. To też
7: Strusiem,
6: ten Kojot
7: dokładnie,
6: miał to samo.
7: I to jest po prostu takie, że takie moje życie. No,
6: taki, wiesz, trochę Smarzowski tam był.
7: To był taki bardzo zły dom.
6: No właśnie. Nie, bo tak sobie pomyślałem, bo gdzieś mówiłeś o tym Tomie i Jerrym. Ja trochę jak oglądałem już nie jeden, nie drugi, nie trzeci, a i czwarty, a nawet piąty sezon The Office, to tak czasami jak patrzę na Michała Holca, to trochę też ma coś z Toma.
7: Oj tak, rzeczywiście. I tak samo wstaję do następnego odcinka i tak jakby się nic nie stało.
6: Dokładnie.
7: Rzeczywiście.
6: Pewna analogia, tak sobie pomyślałem.
7: Rzeczywiście.
6: Macie jakiś sposób, żeby zapanować nad śmiechem na planie? Bo się zastanawiam.
7: Nie. To jak to przychodzi, no to trzeba przeczekać. Nie ma na to sposobu, bo im bardziej na przykład już jest tak, że widzisz nawet taki, że no było kilka razy coś takiego, że musieliśmy powtarzać tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś się zgotował.
6: Tak.
7: I już widzisz, że już takie jest dobra, bo już mamy, znaczy już przekroczyliśmy totalnie czas zrobienia tej sceny. Im bardziej się robi tam na zewnątrz już takie napięcie, że ej, słuchajcie, już przestańcie.
6: Dobra, skupcie
7: się. To tym bardziej się chce śmiać, nie?
6: Więc no domyślam się, tak.
7: Więc nie, to jak to przyjdzie, to jest problem. Rzeczywiście już w pewnym sensie prawie masz to czasami takie wrażenie, że ej, udało nam się, że opanowaliśmy to, że już się nie śmiejemy, po czym przychodzi nagle taka scena, że no nic nie zrobisz.
6: Takie trochę wyjście z konwencji, bo często się mówi, jak są takie rozmowy, wywiady, że wiesz, słuchaj Mariusz, no tutaj trzeba podejść profesjonalnie, bo jak jest śmiech na planie, no to na ekranie...
7: Tak, tutaj nie ma takiej zasady w ogóle. Tu w ogóle nie ma zasad.
6: Nawet jak kończycie scenę, nie, to też zostawiacie tą kamerę, że a możesz coś się uchwycić takiego, żeby...
7: Tak, zawsze
6: że może
7: takie,
6: coś będzie na spontanie.
7: Zawsze tak jest, że Maciej Błochniak, reżyser, właśnie tak że robi tak, że skończyliśmy, wszystko powiedzieliśmy, ale jeszcze nie mówi cut,
6: tylko
7: jeszcze tak... Tam,
6: niech sobie to jeszcze coś
7: i pożyje. My tam czuję, tak. I czasami to wchodzi, to jest bardzo wtedy przyjemne.
6: Po tylu latach już się zaprzyjaźniłeś ze swoją postacią? Czy to było od początku?
7: Oj, od początku się z nim polubiłem. To znaczy, wiesz, no, współczuję jej i tak dalej. Czasami mnie zaskakuje, jak czytam scenariusz, że już mam takie, o Boże, co jeszcze. Ale zawsze ją lubiłem. No, na początku to był jakiś tam zawsze jednak stres, że dorzucamy się na świętość, jak to ktoś powiedział. I ja wiedziałem, byłem w pełni świadomy tego. Ale rzeczywiście, no i jak już zaczęliśmy pracować, no to odciąłem sobie tę świadomość, gdzieś udawałem, że nie myślę o tym. I nie, ale to wspaniałe. W ogóle wszystkie postacie, bardzo szybko żeśmy się polubili z postaciami.
6: A coś jeszcze nowego od siebie dołożyłeś, bądź nie wiem, reżyser ci dołożył takiego jeszcze, żeby było charakterystyczne w tej roli szefa, bo mnie to strasznie bawi, jak ty opowiadałeś nie raz, nie dwa o tym, że nosisz te ciężarki.
7: Noszę te ciężarki i już je noszę tak nawet.
6: I zastanawiam się, na co dzień też ich nie nosisz.
7: Nie, bo wtedy byłbym holcem. Nie, bo jak je zakładam, to mi się pstryknął, od razu robi, ja wiem, jaką postać.
6: A może by nie było, my mówimy o serialu The Office.
7: Mówimy o serialu The Office.pl, tak. Piotr Polak, dzień dobry. Nie. Znaczy, no, ciężarki noszę cały czas, ale one były po coś. Znaczy, one rzeczywiście, jak się poznaliśmy z Maćkiem Bochniakiem i on mnie zobaczył, to powiedział, weź to załóż, bo ja chodzę na palcach, który poskakuje, no sam widzisz, co ja robię tutaj.
6: No tak.
7: Więc rzeczywiście, a to musi być bardziej jednak prezes, szef, więc musi trochę
6: bardziej stąpać,
7: kopać po ziemi.
6: Tak.
7: No i mamy kilka takich z Maćkiem kodów. No już rozmawiamy z kodem ze sobą, bo już 5 lat ze sobą współpracujemy. I są takie gesty, że nie wiem, no takie gesty takie, jak Ross w Przyjaciołach pokazuje, że chłopaki ciszej. No tak. To właśnie też jest takie, że Piotrek troszkę mniej. Albo, że mi na przykład rano jest taki zawsze problem, że mam trochę niższy głos niż potrzeba, więc Piotrek wyżej. No takie, wiesz, takich mamy kilka kodów.
6: No wielu z nas ma rano.
7: Tak.
6: Ale jeśli chodzi o rozwój tej postaci, bo pamiętam, że przy pierwszych wywiadach mówiłeś o tym, kiedy były pierwsze sezony, że między innymi politycy byli inspiracją do kreowania postaci. Czy jeszcze coś się tutaj zmieniło?
7: Dołożyło? No, politycy zawsze są świetną inspiracją do tego rodzaju postaci, no bo to jest taka postać, która właśnie musi coś mówić i dużo ściemniać i poci się wewnętrznie, żeby to było jak najbardziej przekonywujące, mimo że na przykład nie ma w ogóle wszystkich danych, informacji,
6: ale
7: musi się wypowiedzieć i wie najlepiej, więc no to politycy to jest po prostu, no to trzeba oglądać. I wtedy...
6: A fajnie się chyba tak ściemnie, w sensie jako aktor, że bezkarnie, nie?
7: Wspaniale i to czasami palnie się takie głupoty, że to jest taka przyjemność, no. Masz taki jak to się nazywa, wracasz do domu i już jesteś taki, czujesz się taki spełniony, że zrobiłeś takie rzeczy, których byś w życiu nie zrobił, a chciałbyś czasami.
6: Tak, nie możesz się wyładować.
7: Mogę się wyładować, tak, i jest to bardzo, bardzo przyjemne.
6: Ale to w sumie też nie jest taka rola, nie mówię o teatralnych, ale właśnie serialowa czy filmowa, że rzeczywiście najbardziej możesz sobie pofolgować, trochę się tą taką, nie wiem, postacią pobawić i trochę właśnie powyrzucać.
7: Słuchaj, nie to, że ja myślę tak jak Michał Holc, nie mam takich samych poglądów pewnie, nie, w większości, ale... Ale tak, znaczy, no wiesz, no jak są takie momenty w życiu, że masz, że coś palnąłeś takiego, że chcesz zniknąć z planety, albo się schować gdzieś pod ziemią, bo coś niechcący walnąłeś, tak tutaj masz to cały czas i to jest przyjemne, jak się tak możesz, tak wiesz, taki poczuć w sobie, taki, no, pokochałem ten rodzaj takiego żenady, który nagle się okazuje, że
6: cringe'u
7: też bardzo,
6: takiego, nie?
7: Tak, to też jest zdrowe, tak czasami sobie tak, wiesz, coś, że tak się skompromitować, no bo w życiu to raczej tego nie robisz, nie?
6: I... No nie. Ale to jest też właśnie super, że zrobisz coś takiego totalnie obciachowego, ale wiesz o tym, że okej, no masz ten argument, że dobrze, ale tak mi kazali, albo tak mam w tym scenariuszu.
7: Tak mi kazali, tak mam napisane i ja tak muszę, tak. I wtedy...
6: A nie to, że jestem po prostu na imprezie, jestem cringe'owy.
7: Dokładnie.
6: Prywatnie.
7: I bardzo to, że nie uważam, że to jest zdrowe, żeby tak, i nie muszę tego robić właśnie w życiu.
6: A spotkałeś kiedyś się w życiu realnym kogoś podobnego, nie do siebie, tylko w ogóle do kogoś z postaci, które są w The Office, z waszego biura?
7: No wiesz co,
6: Znaczy na pewno, bo
7: pierwszy, co mi przychodzi do głowy, no to Darek jest, w sensie Adam Woronowicz, postać.
6: Tak.
7: Znam wielu takich właśnie, powiedzmy...
6: Darków,
7: takich niedoinformowanych patriotów, albo jakichś takich właśnie wewnętrznie pompatycznych, bardzo myślących o świecie ludziach. Tak, no i wtedy też ciężko, wiesz, tak, nie mówisz takiej osobie, Boże, co ty mówisz, co ty za głupoty.
6: A tu możesz.
7: A tutaj możesz, tak. I on też podejrzewam, się cieszy, że może takie rzeczy powyrzucać.
6: To może, zwłaszcza jak włączycie piąty sezon i Darek wraca z wakacji, to można się pośmieć.
7: O Jezu, to jest wspaniałe, tak.
6: Jak jest mocno opalony. To jest tam dużo żartu takiego.
7: Lewan wtedy ma pożywkę wspaniałą, tak.
6: Kiedyś też czytałem, że był problem, kiedy były zdjęcia do The Office. Aha. No i grałeś oczywiście Michała Holca, ale też był konflikt interesów, bo do innej produkcji musiałeś mieć brodę. Jak w takich sytuacjach człowiek może wybrnąć?
7: To nie
6: chodziło o warszawiankę wtedy?
7: To chodziło o warszawiankę, bo ja kręciłem warszawiankę i w międzyczasie właśnie robiłem castingi do Office.
6: Tak.
7: No tylko, że warszawianka się miała skończyć dużo wcześniej, no ale niestety nastąpił COVID. I się poprzesuwały zdjęcia i to tak dość sporo, bo mieliśmy w ogóle taką przerwę. No i plan był taki, że kończę warszawiankę, golę tą piękną brodę i zaczynam Office. No a się skończyło na tym, że już muszę zacząć Office. No i pojawił się problem, czy ja w ogóle mogę zagrać w Office, skoro mam taką brodę, ale na szczęście tam były osoby, które o mnie walczyły, mimo że ja jeszcze wtedy miałem takie, boże, nie róbmy Office polskiego, że ten
6: to się może źle skończyć.
7: Tak.
6: Zwiastun tak dawał, takie...
7: Tak. No, ale jak już tak decyzja padła, że zagram w tej brodzie, to jak ja przyjeżdżałem, bo zostały mi jakieś 2-3 dni zdjęciowe tylko w tej warszawiance, że jak tak przyjechałem do Office, to mi tak dogolali, żeby nie była taka brudna i friki, taka dzika, jak w warszawiance mi troszkę ją tak wyrównywali
6: Tak.
7: I chłopaki naprawdę genialni, w sensie nasi scenopisarze z tego, z Office'u, dopisali odcinek 7, pamiętam, w pierwszym sezonie, który się nazywa Broda, i zrobili z tego jakby temat, że Michał się goli i nikt tego nie zauważa w biurze, to w ogóle też
6: tak.
7: No, ale pamiętam te dni niepewności, kiedy nie wiedziałem, czy zagram z Office i przez głupią brodę. Ale właśnie...
6: A to musi być mega frustrujące, nie?
7: To musi być idiotyczne, nie? W sensie, że masz to, no ale chyba nie masz, bo masz... Nie wiadomo, czy masz, bo masz brodę, no tak. Kurde. Którą możesz, to nie jest problem typu, nie wiem, masz trzecią rękę.
6: Tak, albo jak, wiesz, zagrać, nie wiem, filmu Mechanik nagle schudnąć 30 kilo.
7: Tak, dokładnie. Więc frustrujące to było, ale też z drugiej strony, no strasznie mnie to, pamiętam, umierałem ze śmiechu, że agentka do mnie zadzwoniła i powiedziała, że zdałem sobie sprawę, że były 2 dni, kiedy HBO, do którego należało wtedy warszawianka,
6: tak.
7: rozmawia z kanałem Plus, który też rozmawia z BBC, do którego należy Office, i były takie 2 dni, kiedy te 3 gigantyczne stacje rozmawiały o moim zaroście. Jest to, miałem takie, nie wierzę, że jestem w
6: centrum. To jest na stand-up.
7: Tak, to samo w sobie jest. To jest jakiś absurd.
6: No. Co to już jest pretekst do tego, że możesz spokojnie autobiografię napisać.
7: Oj, tak, to jest taki duży rozdział, no.
6: I proszę pana, pan mnie tutaj pochwalił, zrobił autopromocję, że jestem przygotowany. Powiem panu, że w tej części akurat pozwoliłem sobie, już jak szukałem tych informacji na twój temat,
7: się boję.
6: Całej nocy, wiesz, nie spałem, dni, miesięcy, tak
7: zarówno
6: naprawdę,
7: jesteś, no.
6: To stwierdziłem, zapytam sztuczną inteligencję, jakie tobie by zadało pytanie. I cytuję. Zobacz, będzie filozoficzne.
7: Co ty gadasz, Boże?
6: No. Kiedy ostatni raz Michał Holc nauczył czegoś Piotra Polaka, a z kolei Piotr Polak nauczył czegoś Michała Holca? I widzisz, sztuczna inteligencja to wymyśliła.
7: Czyli ja mogę teraz znaleźć odpowiedź na...
6: Zapytaj ChatGPT. Głębokie, co?
7: Bardzo głębokie.
6: A powiem ci, że rozbawiło mnie to pytanie, stwierdziłem, że zadam, bo jest tak głupie.
7: To muszę zapamiętać.
6: I teraz przerwa na reklamy.
7: Tak, zróbmy.
6: Sponsorem audycji jest Kropliczanka.
7: Kropliczanka. Tak. Czyli jest wodę, bo to dla mnie dobre.
6: Jest jakaś odpowiedź na to pytanie?
7: Myślę cały czas o tym. Myślę, że będę myślał całą noc dzisiaj.
6: To napiszesz mi SMS-a.
7: Dobrze, napiszesz SMS-a. Wiesz, pozdrawiam sztuczną inteligencję.
6: No właśnie. A jaki stosunek
7: do sztucznej?
6: Tak,
7: słuchaj, no wiesz, ja pamiętam, że właśnie pani Figiel, nauczycielka z historii, kiedyś mi bardzo...
6: Ta sama, tylko potem zmieniła.
7: Tylko zmieniła zawód. Znaczy, ten, lekty.
6: Tak, tak.
7: Słuchaj...
6: Może lubiła matematykę.
7: Pamiętam, że to może. Do dziś pamiętam, jak ona powiedziała taką jedną rzecz a propos... strasznie była super. Bardzo nauczyła mnie patrzeć na historię tak analizatorską, w sensie, że coś wynika ze wszystkiego, że czegoś, że jakby nie głupie daty suche, tylko właśnie jakby jako całość. I ona kiedyś powiedziała takie zdanie, że wiesz co, że a propos bomby atomowej chyba, że wiesz, że jak już ludzie wiedzieli, że coś to może być wynalezione, to zawsze będzie wynalezione, że nikt tego nie zatrzyma, tego jakby momentu, że wiesz, że możesz i że to się stanie. No i tak więc jakby... Więc jak już tak widzę, że się ta rozwija ta sztuczna inteligencja, no to wiem, że tego już się nie zatrzyma. Fajnie, jakby to nie...
6: A korzystasz?
7: Nie. Nie. Trzy razy chyba tak z ciekawości.
6: Zapytałaś o siebie? Nie, w ogóle, ludzie pytają.
7: Nie, o siebie w ogóle nie zapytałem. Mhm. Pierwsze pytanie, takie jak, tak wiesz, wszyscy, tak zacząłem czytać ten ChatGPT, tak zainstalowałem sobie na chwilę i zastanawiałem się, co, o co mogę zapytać. Mhm. I pierwsze, jakie pytanie zadałem, to jest... jakiego pytania jeszcze ci nie zadali? Mhm. I pamiętam, że odpowiedział mi bardzo długą odpowiedź o jakąś taką fizykę jądrową, jakieś takie, że tego jeszcze nie zadali pytania. Miałem, aha, okay. To ja nawet nie zrozumiałem samego pytania, sobie coś tam o fizykę kwantową było, tak. Poszło.
6: A ja wiem, o co mógłbyś zapytać.
7: No.
6: Ty i twoja siostra, druga twoja rodzina. Tego Eugeniusza Zielińskiego, żeby go znaleźć.
7: Ty masz rację.
6: On by znalazł.
7: Ty masz rację.
6: Wyjaśniłby.
7: I czy jest jakiś Niemiec na nazwisko w naszej rodzinie? Tak.
6: No dobra. Wiesz, i połączyć.
7: Dobra.
6: Tylko musisz mu wytłumaczyć, o co chodzi.
7: Tak.
6: Tylko nie wiem, czy to serwera starczy.
7: Właśnie, bo to strasznie prądu zużywa, nie?
6: Tak, więc, słyszałem.
7: Tak.
6: Bo ja słyszałem, czytałem taki artykuł, że jak o coś pytasz, to lepiej wprost, nawet mu zadasz grzecznościowo, no to zużywasz więcej prądu na świecie.
7: No tak, to był taki moment, że też trzeba było zawsze pisać, że lepiej gdzie podziękować mu, ale to też...
6: To też lepiej nie, wiesz?
7: Też lepiej nie, bo wtedy prąd idzie. Nie. Mnie to trochę... Mhm. Znaczy, mi to nie robi nic, to sztuczna inteligencja i my ten. Mhm. I nawet mnie wkurza, że właśnie na Google'ach teraz jest najpierw ta propozycja tego, bo dużo sobie o tym poczytałem trochę i rzeczywiście, wiesz, ilość rzeczy, które ona ściemnia, żeby ci dobrze zrobić i dobrze odpowiedzieć i jak bardzo często są nieprawdziwe informacje ci podaje, tak. No to tym bardziej mam takie, że po to po cholerę mi to jest. Natomiast jakby co chciałem powiedzieć, że... jeszcze chciałem ci powiedzieć, jakie drugie pytanie zadałem, bo...
6: Tak, bo się przerwałem, przepraszam.
7: Które powiedziałem, weź mi napisz odcinek South Parku, gdyby South Park był robiony w Polsce.
6: Ojej.
7: I zaproponował mi odcinek Pierogi Day.
6: Pierogi Day.
7: Tak. Nie pamiętam, jaka była fabuła. Było to dość odjechane, trochę bez sensu, ale tak. Bardzo mi się podobał Pierogi Day.
6: Słuchaj, może to jest jakaś myśl, a może na przykład na pomysł na reżyserkę.
7: Żebyś
6: na przykład ty zrobił jakąś South Park na przykład teatralnie w polskim świecie.
7: South Park zawsze bardzo chętnie bym zrobił, bo...
6: Już dawno nie oglądałem.
7: No to sobie zobacz nowy sezon, bo jest...
6: Już się trochę tak...
7: Zobacz sobie, no powiem ci, że się nie spada poziom od 30, nie wiem, sezonów, czy te 24. A fajne jest to, że oni rzeczywiście cały czas poruszają dzisiejszy temat,
6: tak,
7: nie?
6: Tak.
7: I jakby, no ten słynny odcinek z Trumpem jest rzeczywiście wybitny. Więc tak. A to się od razu pochwalę, że właśnie kiedy? Miesiąc temu wyreżyserowałem swój pierwszy spektakl.
6: No trochę właśnie słyszałem. Tak.
7: Więc już mam zaliczone do woreczka z doświadczenia.
6: Tak. Jestem. Jakie to są uczucie?
7: Bardzo fajne. Znaczy bardzo się dużo o sobie dowiedziałem chyba najbardziej, bo stał się tak trochę niechcący, że tak na szybko po prostu...
6: A to mówisz o tej pieśni Piekarzy Polskich?
7: Dokładnie tak. I zupełnie niechcący, bo nie było takiego planu, żebym to reżyserował, ale tam się takie niesnaski porobiły i zaczęliśmy szukać, co to zrobić i jakby dyrekcja w końcu twierdziła, żebym ja to zrobił. Ale tak naprawdę traktowałem to trochę tak, że my aktorzy to, wiesz, robimy.
6: Bo też tam grasz.
7: No, bo też tam gram. Tak. No i nic, tak wiesz, widziałem, że mamy bardzo mało czasu i podjąłem jakieś takie ryzyko, żeby zrobić z tego... Pierwszy raz, tak wiesz, jako aktor, jak sobie siedzisz i masz reżysera pod sobą, no to ja szastałem pomysłami tutaj tak poważnie, na dziko, że jakby, że patrzyłem, gdzie mi powie stop reżyser i tak dalej. A nagle to ja miałem decydować. I
6: sam powiedział sobie stop.
7: I pierwsze dwa dni były takie, że wracałem
6: Ja się nad tym zastanawiałem, bo wydaje mi się, że u ciebie to co sekundę jest inny pomysł.
7: Nie, znaczy mam dużo, tylko ja jakby, jak sobie zrobiłem w głowie taką przyzwolenie na to...
6: Musisz to koło fortuny i musisz się zatrzymać w którejś tam, wiesz.
7: Tak, ja miałem, że w pewnym momencie sobie tak uznałem, że w głowie, że nie ma złych pomysłów, nie ma głupich pomysłów.
6: Tak.
7: W sensie, że są, ale to fajnie.
6: Znaczy są zrealizowane i niezrealizowane.
7: Więc zacząłem wszystkie mówić na głos i tak, ale rzeczywiście jak jesteś reżyserem i nagle... musisz zdecydować, który jest przesadzony, to się trochę zdziwiłem. I tak przez te pierwsze dwa dni wracałem do domu i mówiłem dziewczynie, słuchaj, ja chyba nie mam tego genu reżyserskiego, bo nie mam asertywności. Znaczy jeszcze każdy, jak się w ogóle inaczej z aktorami gada wtedy, bo każdy ma jakiś swój pomysł i tak musisz mu powiedzieć albo tak, albo nie, albo że prawie, albo coś. Ale później w trakcie okazało się, że jednak, wiesz, coś tak bardzo się miło poczułem, że zdałem sobie sprawę, że ogarniam, potrafię ogarnąć. I strasznie to było takie fajne, że też my takim, no przez to też, że mieliśmy mało czasu, ale takim priorytetem było to, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli, żeby było wszystko, to było najważniejsze, nawet jakby kosztem nawet spektaklu, nie? Że tak. Niech, jak nie wyjdzie, to trudno, ale żeby wszyscy mieli fan. I sam ten fan w naszej ekipie, nie tylko aktorów, mówię też o technice, sam ten fan spowodował, że ten fan się trochę przenosi chyba na widowni i oni to czują i się też jakby w miarę, wiesz, dobrze czują, nie?
6: A też chyba sobie odpowiedziałeś, bądź nie, na pytanie, czy to jest jednorazowy strzał, raczej nie.
7: Wiesz co, no nie odpowiedziałem sobie jeszcze na to jeszcze pytanie, nie. Ale rzeczywiście...
6: I pytanie, czy szłoby to dalej, w sensie, wiesz, teatr to jedno, ale potem się, nie wiem, pobawić już...
7: No, tu też mam kilka pomysłów, kilka mam takich notesów z pisanymi pomysłami, niektóre do dziś mi się wydają, że są świetne, ale zawsze mi tak właśnie brakowało jakiegoś takiej, znaczy, no, bardzo lubię się krytykować sam, znaczy, tak źle nie wiem, nie mam takiego, wiesz, tak, ja potrafię.
6: Nie, no, chyba jesteś autoironiczny, nie?
7: Jestem bardzo autoironiczny.
6: No właśnie.
7: Ale właśnie to, tak wręcz za bardzo, nie? W sensie, że chyba myślę, mam takie, nie, gdzie ty, reżyser, idź do domu i nie, nic.
6: Ale to też jest chyba związane z tym naszym pokoleniem, że mamy to w ogóle wbite. Nie wychylaj się.
7: Tak, nie wychylaj się, siedź, tak. To rzeczywiście takie jest, no.
6: Bo sam się na tym łapałem. Dobrze, audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Piotr Polak w Rock Radio jest obecny.
7: Obecny.
6: Kurczę, jak w szkole się poczułem, tak czytając.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Do odpowiedzi. Który miałeś numerek w dzienniku?
7: 23.
6: To 21. Czekaj, SPP.
7: Ile miałeś ludzi w klasie?
6: Z 30?
7: Ja, no, też tak.
6: Też koło tego, tak.
7: Ale jakoś... dużo nazwisk na po...
6: No wcześniej miałem jakieś tam... Tak. Proszę. Słuchaj, dobra. Jezu, dawno temu to było.
7: Tak.
6: W każdym razie, ale aktorstwo, reżyseria, ale też... Ciebie strasznie jara fotografia, z tego co widzę.
7: Bardzo mnie jara fotografia i...
6: A to jest taka fotografia w sensie, że profesjonalny sprzęt, czy na zasadzie biorę jabłuszko, czy inny koreański, czy inny tam telefon i sobie robię cyk-cyk?
7: Czyste jabłuszko, znaczy pamiętam, ostatni taki profesjonalny, powiedzmy, sprzęt, ale tak naprawdę jeszcze taki, nie z wysokiej półki, tylko taki po prostu lustrzanka, ale nie właśnie taka... nawet takiej niskiej rangi, bo wiedziałem, że jakby najpierw muszę się czegokolwiek nauczyć. Zacząłem ją rzadko brać, bo jakby nie mieściła się mi w walizce, więc jakby, ale stoi, jest aparat, ale też wiesz, no i jabłuszko, w sensie ten telefon ma bardzo duże możliwości. Trochę żałuję, bo zapomniałem, że kurczę, że samemu ustawiać ISO i wszystkie te, to, że to warto umieć, ale... No nie, ale po prostu kocham robić zdjęcia, kocham patrzeć takim okiem właśnie, że o, to byłby fajny kadr, fajne światło padło, fajnie. Tylko, że zawsze nigdy nie lubię, zawsze robić zdjęcia nieustawione, nie? W sensie tak, że bardzo lubię chwytać ludzi w
6: ten moment,
7: pozycjach.
6: Ten moment, tak
7: sekundka, gdzie ktoś akurat tak coś otworzył.
6: To jest idealne właśnie przy podróży, nie? Że
7: to jest najlepsze przy podróży.
6: Jesteś w jakimś tam miejscu fajnym takim i po prostu widzisz tą codzienność.
7: Tak, i to jest wspaniałe.
6: Natural.
7: Nie mam zaśmiecony telefon przez to, bo jeszcze trzeba później wrócić do domu, usiąść i...
6: Z tych 100 wybrać 3 dobre.
7: Cztery,
6: przepraszam. Dobra, dla pana 5 uważam, że to nie są dobre.
7: Ale fotografia też jest jakimś takim... W ogóle strasznie fajnie jest mieć frajdy. Takie
6: no w ogóle się jarać, nie?
7: W ogóle się jarać, to jest strasznie ważne.
6: Bo na przykład, nie wiem, czy to prawda, że ty coś takiego masz, że właśnie jarasz się, że jeśli jest jakiś projekt filmowy, serialowy, teatralny, to że szukasz jakiegoś motywu muzycznego w tym
7: zawsze,
6: czasie.
7: Tak, zawsze mam takie coś, że sobie robię...
6: To jak jest przy The Office?
7: To przy każdym co innego.
6: No właśnie.
7: Pamiętam, że przy pierwszym sezonie miałem Black Keys. Tak, nie pamiętam, który... Znaczy kilka utworów na pewno, ale w ogóle jeździłem tam z Black Keys, bo które to jest takie...
6: Ja tam płytę Il Camino.
7: To była właśnie ta płyta jest chyba jeszcze trochę wcześniej.
6: Tak, z 13-12 roku.
7: Okej. No ale tam, że Il Camino mi bardzo pasowało, bo tam jak się jeździ do tego żerania, bo my kręcimy w FSO, i jak przywjeżdżasz przez ten szlaban i mijasz, tam teraz są bardzo różne, że tam jest strzelnica, tam jest nauka jazdy samochodów, ale też dla tirów. Monika Kulczyk z Office bardzo się cieszy, że tam jest przedszkole dla psów na przykład, bo musi rano przyjeżdża o 6, zostawia od razu psa przy tym miejscu. Jest jakiś, no jest mnóstwo rzeczy, takie hangary i przy
6: okazji jestem ciekawy, bo też mieli to zamknąć jakoś za jakiś czas,
7: właśnie,
6: nie?
7: Już tam widzę, że tam
6: jestem ciekawy,
7: tam
6: a propos was.
7: No wiem, musimy chyba się spieszyć albo jechać już naprawdę do Siedlec.
6: Tak.
7: Ale obok, wiesz, są też tory kolejne. kolejowe. I mnóstwo tych kontenerów. I jak się włącza to Black Keys do tego, to się czujesz jak taki, jakbyś był w Detroit.
6: Detroit,
7: w ogóle,
6: to
7: dokładnie,
6: tak.
7: Że jedziesz taki, wiesz, gdzie był ten Beverly Hills Cop, nie? Gwiazd Beverly Hills był też chyba w Detroit. Tak. Ja się czułem jak taki właśnie, wiesz...
6: Ten film Jarmusza, tylko kochanko, przeżyją tam, tak. On jedzie przez Detroit,
7: jedzie
6: taki zniszczony, taki...
7: Tak, wspaniałe to jest.
6: Jakie było pytanie? A, właśnie o ten...
7: O muzykę.
6: Tak. Czyli między innymi The Black Keys właśnie
7: między
6: była.
7: Między innymi Black Keys. W tym roku...
6: The Office. Właśnie, piąty sezon.
7: Piąty
6: sezon. Co ci
7: towarzyszyło? Ja miałem nowe odkrycie, które mnie totalnie wkręciło i dalej ich odkrywam. To jest zespół Geese, którego nie znałem wcześniej i jest fenomenalny po prostu. Jest to super ekipa. Oni są Nowojorczykami chyba. Ale ten koleś, ten twórca, teraz już nie wiem jak się nazywa, w ogóle niesamowicie śpiewa i w ogóle mają super fajny taki nowy pomysł na muzykę, nie?
6: Ja to jest super, bo od razu idziesz w skojarzenia jakieś. Coś ci się przypomina. To tak jak ja kiedyś śmiałem z kumplami, że życie liczymy w mundialach czy euro, na przykład w piłkę nożną.
7: Tak.
6: W tym roku, czyli wtedy, kiedy Polska awansowała w 2002 roku po 16 latach, to ja byłem tu i tu.
7: Tak, no tak, wiesz,
6: może... Kończyłem szkołę podstawową na przykład
7: nie? Tak, absolutnie. To są takie momenty, takie znaczniki, nie? Czasami niestety takie, wiesz...
6: A ten temat muzyczny, jak tak też mi się wydaje, to jest trochę taka niespełniona rzecz w twoim życiu?
7: Totalnie.
6: Nie myślałeś, żeby być takim, nie wiem, Jaredem Leto? Łączyć jedno i drugie?
7: Też bym mógł takie, oczywiście, że mógłbym, bo strasznie, muzyka jest jakby moim, nie wiem, moją...
6: A ty też chyba miałeś przygotować, że miało brzmieć jak wielka gra. Coś
7: tak, to ja nawet zrobiłem muzę, na Fruity Loopsach chyba wtedy. Nie, już nie pamiętam, ale no coś w najprostszym programie, bo nic nie wiedziałem, to u Michała Borczucha w spektaklu
6: poprosił,
7: żeby ten, i znalazłem właśnie coś, co brzmi jak wielka grań, ale nie jest wielką grą, byłem bardzo dumny.
6: Potem... Milionerzy,
7: dostaję tantiemy. Dwa razy Markowi Kalicie w spektaklu też, ale to tam dobierałem utwory tak, żeby pasowały. Tak, tam pamiętam, że 15 utworów jest w spektaklu, w sensie... Tak, to jest moje marzenie od zawsze. Tata i mama byli w ogóle uwielbiali
6: słuchać muzyki. Jak to spełnił? Jak sobie gadamy nieraz, nie dwa.
7: Więc właśnie
6: tylko pytanie, co w ty byś poszedł? Jaką muzykę?
7: Na pewno, wiesz, w takie brzmienie elektryczne, w sensie gitara, perkusja. Nie, spróbował zaśpiewać, bo kilka razy śpiewałem i nie jest chyba źle.
6: Masz jakieś demo? W domu?
7: Nie, ale mogę nagrać pod prysznicem, to zabrzmi nieźle pewnie, bo świetnie śpiewam pod prysznicem, jak każdy. Natomiast, muzycznie tak, to by było świetne. Pamiętam, jak mój brat dostał Fender Stratocastera kiedyś w prezencie od taty, bo on był znowu bardzo kochał hardcore i taką bar, od Primusa, ale tam, jak się nazywał? Nieważne, ale był, nie przypomnę sobie teraz, ale takiego hardcore'u, hard rocku słuchał, hardcore'u. A w domu mieliśmy zawsze pianino i ja zawsze sobie uwielbiałem właśnie w wolnym czasie.
6: Tak.
7: Wtedy nie było telefonu, więc nie siedziałeś na kanapie, nie patrzyłeś w ekran, tylko coś musiałeś zrobić albo siedzieć.
6: I właśnie jak Gosling w La La Land grałeś sobie na tym.
7: Tak, tylko że zawsze właśnie, wiesz, ze słuchu potem uczyłem się, pamiętam, że pierwszy się Cepelinów nauczyłem.
6: Słuchaj, Henryk też grał ze słuchu.
7: Wiem, tylko że ten tylko że on to widać było, że będzie muzykiem chyba, nie?
6: Zaczął od jednostronowej gitarki, takie ukulele.
7: Ale też chodził do klubów w Seattle, w których bronią tam mu jeżeli, żeby grał zębami, nie?
6: Tak. Miał mobilizację.
7: Są różne formy mobilizacji, ale ja tak, rzeczywiście uwielbiałem to pianino i do dziś uwielbiam. I mam w domu do dziś, ale tak, tylko że kurczę, wiesz, mam taką delikatną pretensję do rodziców, bo jak mnie zapisali do szkoły muzycznej, jak ja powiedziałem, że to jest nuda, bo musiałem się uczyć, to odpuścili, a jak Jaśmina się już urodziła, to już nie odpuścili, bo wiedzieli, że nie wolno odpuszczać, jak dziecko mówi nie.
6: Tak.
7: I Jaśmina umie czytać nut, wiesz, szybko, doskonale, a ja jestem jak właśnie Tom Jerry, jak jest taki jeden odcinek, jak Strauss, mieszkali w domu, Strauss się ganiali, Strauss wyjechał na wakacje, a on poszedł do piwnicy uczyć się grać na pianinie i na 5 stron, gdzie na pierwszym stronie jest jedna nutka i potem na kolejne nagle nauczył się grać na pianinie, nie? Że ja tak stoję właśnie i tak z jedną nutką, a to tu, i więc powoli to trwa. I żałuję, tak wiesz, że bo to pianino to jest jeden z najlepszych instrumentów na świecie.
6: Czego ci życzyć na sam koniec, oprócz tego, że może tych, nie chcę użyć słowa chociaż lubię to określenie mimo wszystko hipsterskich, ale właśnie takich, wiesz, niecodziennych projektów, jeśli chodzi o kulturę.
7: Wiesz co...
6: Bo ja to lubię w kinie, chcę tak pójść na coś, co nie jest takie, wiesz, totalnie tak. Oczywiste.
7: Ale to właśnie czegoś nieoczywistego mi życzy. Albo coś, science fiction jakiś, albo coś, że...
6: Może żebyś zagrał w tym, tego Hana Sola, ale jako Han Solo dosłownie.
7: No proszę nie? bardzo, na przykład.
6: Jako, tak, tak. Aktorsko, tak, wiesz, żeby tak. zadzwonili tam ze Stanów, wiesz.
7: Że, tak, że taki, no, że...
6: Nie tylko dubbing, imigrant. Nie tylko w klockach Lego czy coś.
7: Jakiś taki nielegalny sen, nielegalny? Nie mówi się tak. Jakiś z nowego łoża.
6: To w latach 80. nie wracajmy
7: tak,
6: do tego.
7: Tak, tak, tak. Nie, przede wszystkim rzecz mi dużo śniegu w zimie, bo ja chcę śniegu.
6: A ty lubisz. No, no tak, no z góry jesteś, co ja gadam, no Boże.
7: Ja chcę dużo śniegu, ja chcę, żeby ten... Pamiętaj, jak byłem mały, jak nawet byłem w Warszawie, to chodziło się jeszcze taki kopy śniegu były. I ja chcę tego.
6: Tutaj śnieg w Warszawie to...
7: No kiedyś tak było, święta, kiedyś pamiętam, jest... że tam...
6: Tak, ta... 15 lat temu.
7: No właśnie o tym mówię, że tak, żeby...
6: Tak, to sobie na Sąkach jeździłem jeszcze, tak.
7: Tutaj w Warszawie.
6: Rzeczywiście, no, swoją górkę na Sąskiej
7: Kępie.
6: Żeby
7: było dużo śniegu, tak. Kocham zimę.
6: Dobrze. To życzę ci zimy.
7: Dziękuję.
6: Wesołych świąt, aleluja i do przodu. Wszystkie Piotr Polak, jestem gościem Rok Radia. Michał Holc, nie wiem, Piotr Polak.
7: Tak? Piotr Polak.
6: Tak jest.
7: Tak. Holc to...
6: Żeby... Ciao.
7: Ciao.
5: Niezły gość na weekend w Rok Radio. 103 i 8 FM.
8: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
5: Reklamie. To jest
8: Rok Radio.
5: Rok Radio. Klasyka rocka.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.